0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
6: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
7: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
8: Dzisiaj w Szczecinie, jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o aurę, 19 stopni, teraz chłodno, bo 10 z przejaśnieniami, słabszy wiatr niż wczoraj.
9: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
8: No i mamy to piątek, weekendu, początek. Jedziemy. To poranny program w radiu Super FM. Łączę się z bólu z tymi, którzy musieli wcześnie wstać. Cieszę się radością tych, którzy jeszcze słodko śpią. Minęła godzina 5:30.
9: Dzień dobry.

Mans, Zelmer Love i Heroes w Super FM. Za 19 minut będzie godzina 6. Oczywiście, przegląd tego, co najważniejsze w Szczecinie, moi drodzy, teraz bez utrudnień na ulicach naszego miasta, ale oczywiście, tak na pierwszy rzut oka przynajmniej, ale polecam wam, żebyście dzwonili 91245. Piszcie na Messengerze, jeżeli są kolizje, korki, wypadki, nie daj Boże, ale jeżeli się pojawiają utrudnienia, dajcie znać, my przekażemy innym kierowcom, żeby oni nie musieli stać.

Rozpoczyna się wyjątkowe wydarzenie nieopodal Szczecina. Cześć, dzień dobry, za 11 minut będzie 6, a po godzinie 9 w Baszkowicach rozpoczynają się targi rolne Agro Pomerania 2026 na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. No sporo atrakcji, moi drodzy. Oczywiście wystawy zwierząt, maszyny, nowoczesne technologie, zawody, sport, scena muzyczna, rozrywka. Wieczorem w sobotę w Baszkowicach wystąpi m.in. Jacek Stachurski. Także naprawdę będzie się działo. A to wszystko no, godzinę, tak? Czy nie całą godzinę? Od Szczecina. Także warto, myślę, zastanowić się właśnie nad Baszkowicami. Czy w piątek, czy w sobotę, żeby spędzić tam czas? Zresztą ja też tam będę. I dzisiaj, i jutro.

0: Muzyki będzie więcej, dobrej muzyki, informacji ze Szczecina, tych dobrych i tych nieco mniej dobrych. To jest poranny program w Radiu Super FM, mówimy o naszym mieście. A ja nazywam się Bartek Czotowicz, przed nami wiadomości o godzinie 6.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To protest. Mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Czy ziemniaki będą w Europie towarem luksusowym? Tak może być z powodu tegorocznej suszy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Nieco mniej niż połowa pociągów, dokładnie 48% jechało zgodnie z planem. To dane z godziny 2 w nocy. Aktualny rekordzista, podhalanin, ma ponad 3 godziny spóźnienia. Od północy trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Na wszystko to pokłosie tragedii sprzed 2 dni. Na Mazowszu w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką. Pasażerka pociągu zginęła. Na maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. Wskutek protestu trzeba się dziś liczyć z opóźnieniami pociągów w całym kraju. Zrobimy co możliwe, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
1: Maszyniści podkreślają, że nie chcą utrudniać życia pasażerom, dlatego skrócili protest do południa.
4: Niemniej protest się odbędzie, on musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Poranne protesty mogą mieć skutki też po południu. To nie jedyny dziś protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność.
5: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osamy Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech. Podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie, Kamil Gągoł.
6: Tutaj odgarniemy troszeczkę. Centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Zaglądamy jeszcze na siatkarskie mistrzostwa Europy. Polacy pewnie wygrali pierwszy mecz z Portugalią 3-0. Dziś mają wolne, jutro mecz z Izraelem.
2: Super FM. Pogoda.
7: Ile stopni w Szczecinie? 8 aktualnie, dosyć chłodno. Rześko, po południu 19 z przejaśnieniami, bez opadów deszczu.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
7: 11 dzień września, piątek, imieniny Jacka, Dagny, Prota między innymi, Jana, Feliksa, Wincentego, Teodora, Emiliana czy Hiacynta albo Krzesisława. A wita się z wami Bartłomiej Czetowicz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

12 minut po godzinie 6. Słyszeliście o tym temacie w naszym serwisie o godzinie 6. Właśnie dzisiaj, 11 września, wszystkie pociągi będą pokonywały przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę, czyli powoli. Taka decyzja środowiska maszynistów jest odpowiedzią na dramatycznie pogarszający się stan bezpieczeństwa na polskich torach i kolejne ciężkie wypadki na przejazdach. Tak piszą przedstawiciele Prezydium Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Także dzisiaj nie zdziwcie się, jeżeli pociąg będzie jechać 20 km na godzinę, naprawdę. To oczywiście ze względu na protest. Chodzi o wypadek, w którym kierowca ciężarówki wjechał na przejeździe w pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin.

Swedish House Mafia. Słuchacie radia Super FM. Wydarzenie wyjątkowe, wyjątkowe zdecydowanie na północy Szczecina. Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni na niedzielę. Spacer po historycznym Gocławiu, opowieść o dawnych winnicach, rodzinne czytanie, spotkanie z podróżnikiem Robem Maciągiem, koncert młodych akordeonistów. Dużo, dużo, dużo atrakcji. 13 września w tę niedzielę odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach projektu Spotkajmy się, kultura w działaniu. Udział jest bezpłatny i przyjść może każdy, moi drodzy. To Stowarzyszenie Przystań organizuje takie wydarzenie i o godzinie 15 właśnie rozpocznie się spotkanie między innymi z udziałem podróżnika Roba Maciąga. To propozycja dla najmłodszych od 5 lat, no i całych rodzin. Punktem wyjścia będzie pogoda tego spotkania. Oczywiście także warto program tego wydarzenia niedzielnego. Rozpoczyna się w zasadzie o 14 już, bo o 14 spacer po Gocławiu, o 15 właśnie czytanie bajek, czytanie z książkami dla dzieci, potem spotkanie autorskie o 16, no i o 17 koncert Szczecin Accordion Band. Także północ Szczecina, na północ Szczecina warto spojrzeć w tę niedzielę.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: 6.30 za rogiem, a więc prognoza pogody w Radiu Super FM. Ile będzie stopni dzisiaj? Czy będzie padać? Karty odkryjemy za 2,5 minuty.
1: Reklama.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Kowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
5: Sprawdzamy, ile stopni dzisiaj w Szczecinie. Po południu 19, sporo chmur, ale bez opadów deszczu. Wiatr słaby, z przejaśnieniami. Słońce pojawi się w sobotę i w niedzielę, 22 stopnie w sobotę. W niedzielę też w okolicach 20, z tym, że w niedzielę może troszeczkę popadać.
6: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
5: Eksperci będą badać, czy drugiej jezdni w Alei Powstańców Wielkopolskich też nie grozi zapadnięcie. Takie czy inne szczecińskie tematy w Radiu Super FM od rana. Będą też informacje dla kierowców. Cześć.
6: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 6:39 na zegarach, słuchacie Radia Super FM. Nie ma utrudnień teraz na ulicach naszego miasta, nie ma kolejek, nie ma korków, no bo jeszcze wcześnie one będą powstawać, pewnie przed estakadą pomorską, to już chyba klasyka. Podobnie na Gumieńcach, tam miejcie się na baczności, aktualnie jest przejezdnie.

Poranna rozgrzewka w radiu Super FM. Można powiedzieć poranny WF. Za 14 minut będzie siódma. Nie wiem, czy pamiętacie, że pół roku temu na jezdni przed wjazdem na plac Szyrockiego zapadła się nawierzchnia. Usterki nie naprawiono, gdyż wciąż trwa ustalanie jej przyczyn. Teraz okazuje się, że zagrożona może być również jezdnia zachodnia, czyli ta prowadząca w kierunku Pomorzan. Dlatego Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zlecił poszerzenie zakresu ekspertyzy, którą od lipca przygotowuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Ostatecznie obejmie ona nie tylko okolice zapadliska, ale też jezdnię zachodnią. No i wtedy dowiemy się dokładnie, jakie są przyczyny tej pracy nawierzchni, w sensie, bo się zapadła. Szczegóły pewnie niebawem. Czekamy na owoce tych prac.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 7. O 7 w Super FM wiadomości, a następnie prognoza pogody. I po 7 minęli Amy McDonald, Ed Sheeran czy Margaret. To jest program Dzień Dobry, to Super FM.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczenia wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
13: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
14: I po reklamie.
1: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
14: Ponad 100 spóźnionych pociągów, za chwilę o proteście maszynistów, potem obchody 25. rocznicy zamachów w USA i aplikacja ostrzegająca przed gradem, to we Włoszech.
15: Super FM. Wiadomości.
14: Marcin Krzemiński. Około 3 godzin opóźnienia ma Podhalanin. Skład z Krakowa do Świnoujścia to rekordzista, ale nie wyjątek. Od 6 godzin trwa strajk na kolei. Maszyniści zwalniają pociągi na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła tam pasażerka. Kolejarze domagają się większego bezpieczeństwa. Pierwotnie protest miał trwać od północy do północy. Związkowcy skrócili go jednak do południa. Jak wygląda sytuacja na torach, sprawdza Błażej Kulesza.
16: Jak informuje PKP PLK, aktualnie opóźnionych bądź odwołanych jest ponad 110 składów. Jak mówił Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, kolejarze z protestu nie mogą zrezygnować.
17: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
16: Zwalniając tylko na jednym przejeździe do 20 km na godzinę, pociąg opóźnia swoją jazdę o około 2 minut. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140.
14: A pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego, jeden za drugim. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i portalu pasażera w internecie. A wracając do katastrofy w Sokolnikach Suchych, być może jeszcze dziś kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
18: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedna wielka żumowiska.
19: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
14: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Za oceanem dziś obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie przed Pentagonem. Wiceprezydent J.D. Vance weźmie udział w uroczystościach w Nowym Jorku. Ćwierć wieku temu terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, 2 uderzyły w budynki World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w gmach Pentagonu w Waszyngtonie, 4 miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W atakach zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Grad zniszczył mu dach auta, więc stworzył aplikację przed nim ostrzegającą. 21-latek z okolicy włoskiej Padwy. Aplikacja studenta ekonomii ma alarmować mieszkańców kilka minut przed nadejściem załamania pogody i już przeszła ponoć test pod koniec sierpnia w okolicach rodzinnych 21-latka. Oprogramowanie opiera się na radarach meteorologicznych, komunikatach obrony cywilnej i zgłoszeniach użytkowników.
15: Super FM. Pogoda.
0: Czy będzie ciepło? Będzie przyzwoicie, myślę, dzisiaj i jutro. 19 stopni w piątek, 22 w sobotę z przejaśnieniami. Wiatr słaby, nie będzie tak wiać mocno, jak wiało w ostatnich dniach. W niedzielę też słońce pojawi się na niebie, no ale w niedzielę mogą pojawiać się opady deszczu.
20: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Pociągi zwolnią przed przejazdami w całej Polsce, również w Szczecinie, również w naszym województwie. Eksperci będą badać, czy drugiej jezdni w Alei Powstańców Wielkopolskich też nie grozi zapadnięcie. O tym już wspominaliśmy, a jeszcze będziemy mówić po godzinie 7. Będą też informacje dla kierowców. Będziemy mówić na przykład o zbiorach ziemniaków i o cenach ziemniaków. Cześć, dzień dobry. Miłego dnia.

muzycznie jest naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że humory też dopisują, bo dzisiaj piątek, 11 dzień września. Amy McDonald śpiewała piosenkę This is the life. To jest życie dopiero, prawda? To jest życie, kiedy stać nas, żeby kupić sobie kilogram czy dwa kilogramy ziemniaków, bo ziemniaczany szok cenowy przed nami. Zbiory najgorsze w historii w tym roku, a ceny skoczyły 15-krotnie, także ten kilogram ziemniaków może być coraz droższy z tygodnia na tydzień. To przez falę upałów, susze, no i one zweryfikowały dosyć brutalnie plany europejskich rolników. W zaledwie kilka dni ceny ziemniaków do przetwórstwa skoczyły z 43 do 650 zł za tonę. No mówimy o ziemniakach do przetwórstwa oczywiście, natomiast no pewnie ma to wpływ tak co do zasady generalnie na ceny ziemniaków, będzie miało wpływ. No to myślę, że trzeba zweryfikować troszeczkę tekst każdej babci i mamy, która przy obiedzie zawsze mówiła mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw. No to myślę, że od teraz będzie zupełnie odwrotnie. Mięsko możesz zostawić, ale ziemniaczki to trzeba zjeść, bo zmarnować się nie mogą.

program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Kleopatra. Opa!
1: Wiadomości Radia Super FM o godzinie 7:30. Tak, Andrzej Kutys już za chwilę pojawi się w studiu i opowie nam o najważniejszych wydarzeniach z naszego kochanego miasta.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
3: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
4: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
5: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
4: Wow!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka i pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Volfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
7: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
8: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Andrzejku, to jest dzień dobry. Jedna dziura i ogromny problem z jej załataniem, a potencjalnie jezdnia może się zapaść także po drugiej stronie. Ocenia szczeciński zarząd dróg i zleca inżynierom z ZUT-u dodatkową ekspertyzę Alei Powstańców Wielkopolskich przy placu Szyrockiego, mówi Krzysztof Ufland z ZDITM.
10: Bieżący monitoring stanu nawierzchni Alei Powstańców Wielkopolskich oraz zauważona deformacja prowadzą do konkluzji, że także pod zachodnią jezdnią mogłoby dochodzić do zmian konstrukcyjnych. W związku z tym zapobiegawczo uzgodniono rozszerzenie zakresu wykonania ekspertyzy poprzez aneksowanie umowy. Szerszy zakres dotyczy pierwszej części ekspertyzy, a więc opinii technicznej, która od teraz obejmie również jezdnię zachodnią. W tej chwili brak jest podstaw, by zlecać projekt wykonawczy dla jezdni zachodniej. Nie można jednak wykluczyć, że wyniki pierwszej części dokumentacji wpłyną na to, że w przyszłości niezbędne okaże się wykonanie projektu wykonawczego także dla tej części jezdni.
9: Przypomnijmy, pierwotnie pod koniec września miał być gotowy projekt wykonawczy załatania dziury na Powstańców Wielkopolskich na nitce w kierunku centrum. Jezdnia w stronę centrum od momentu powstania zapadliska wciąż jest zamknięta. A wciąż też nie wiadomo, kto w tym przypadku zawinił. To ma wykazać ekspertyza.
11: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Na ten moment 134 minuty opóźnienia na stacji Szczecin Główny, czyli ponad 2 godziny czekania na pociąg Podhalanin z Zakopanego. To na razie największy i póki co jedyny taki w tym momencie problem pasażerów w Szczecinie. Przypomnijmy, że w związku z serią wypadków na przejazdach kolejowych protest ogłosili maszyniści pociągów, które będą przejazdy mają być przejeżdżane przejeżdżane z prędkością 20 km na godzinę. Jak podkreślają związkowcy, ostatecznie jednak skrócili czas trwania demonstracji, która zakończy się dzisiaj w południe. Maszyniści domagają się reakcji rządu. Chcą poprawy infrastruktury na przejazdach oraz zaostrzenia kar dla kierowców, którzy łamią przepisy w tych miejscach.
11: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
9: To był największy wyciech danych w historii Polski. Hakerzy wiedzą wszystko o 19 milionach pacjentów systemu ochrony zdrowia i to punkt wyjścia do dzisiejszej rozmowy Radia Super FM. Zaprasza jak zawsze mój redakcyjny kolega Michał Kaszmarek. Dzień dobry, Michale.
12: Cześć Andrzeju, dzień dobry. Żeby nie było, że codziennie tylko polityka i polityka, to dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie, a dokładnie o cyberbezpieczeństwie. W sierpniu miał miejsce wielki atak na jedną z firm medycznych, co spowodowało wyciekiem danych 19 milionów Polaków. Okazuje się więc, że coraz częściej szpitale i nie tylko szpitale padają celem właśnie hakerów. Dlaczego tak jest i czy dla nas jest to zagrożenie? Rafał Jaworski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, z nami po godzinie 8.
9: Zapraszamy.
8: Super FM Sport.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli w podstawowym składzie i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. W trzeciej partii trener Nikola Grbicz wpuścił do gry zmienników, ale jakość gry na tym nie ucierpiała, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
14: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
13: Broniący tytułu Polacy jutro zagrają z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają jutro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegule 7-5-6-2, a Kazaszka jej rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4. Niezależnie od tego, która wygra US Open, od poniedziałku nową liderką rankingu WTA będzie Rybakina. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie, a Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1, a w meczu z udziałem aż trzech Polaków Slavia Praga straciła 2 gole w samej końcówce i przegrała z Lens 2-3. Naszych zawodników nie było już wtedy na boisku, choć Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach czeskiej oraz Michał Skuraś w barwach francuskiej ekipy znaleźli się w wyjściowych składach. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni się od dziś w wielką arenę motorsportu. Rozpoczyna się bowiem ostatnia runda Drift Masters, która wyłoni mistrza Europy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Piotr Więcek przed innym Polakiem Pawłem Korbunińskim. Kluczowe mogą okazać się już dzisiejsze kwalifikacje. To one ustalą układ drabinki turniejowej, mówi prowadzący w klasyfikacji Więcek.
15: Mamy intensywne przygotowywania, testy, sprawdzanie samochodów, trening na symulatorze i same treningi już tak naprawdę w autach.
13: Na błędy prowadzących Polaków czekają dwie ikony tego sportu, Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean.
8: Super FM. Pogoda.
16: 20 stopni będzie jutro, czyli w sobotę, 22 stopnie w sobotę i dużo słońca. Dzisiaj 19 z przejaśnieniami. Wiatr przede wszystkim słabszy niż wczoraj, niż przedwczoraj, no bo nieprzyjemnie wiało przez ostatnie dni. Dzisiaj, jutro, w weekend ten wiatr się uspokoi. W niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
11: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
16: Minęła godzina 7:30, to odliczanie do 8:00. Rozpoczniemy od muzyki. Shawn Mendes już za chwilę wystąpi przed wami, a potem będziemy mówić o pociągach. Pociągi zwolnią przed przejazdami w całej Polsce. Eksperci zbadają, czy drugiej jezdni w Alei Powstańców Wielkopolskich też nie grozi zapadnięcie. No jest kilka tematów do poruszenia do godziny 8:00, bardzo ważnych, i będziemy o nich mówić.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Gdzie trzeba zwolnić, gdzie trzeba ustawić się w kolejce, to na przykład ku Słońcu Europejska, Wrocławska, Gumieńce, ale także Estakada Pomorska, czyli ulica Gdańska, Basen Górniczy. Tutaj też sporo samochodów o tej porze. Całkiem przyzwoicie w Alei Wojska Polskiego. Myślę, że północ Szczecina też wygląda dobrze. Dawajcie znać, jeżeli są utrudnienia, kolizje, wypadki, dzwońcie 91 24 55.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Dzień dobry, cześć i czołem. Nie, chciałem powiedzieć, pytacie skąd się wziąłem. Nie, nie powiem tak, nie jestem też wesoły Romek. Jestem Bartek Czotowicz. Dzień dobry, Super FM, oczywiście, o poranku. I najważniejsze informacje ze Szczecina. Eksperci będą badać, czy drugiej jezdni w Alei Powstańców Wielkopolskich też nie grozi zapadnięcie. Pół roku temu na jezdni przed wjazdem na plac Szyrockiego zapadła się nawierzchnia. Usterki nie naprawiono, bo trwa ustalanie jej przyczyn. Teraz okazuje się, że zagrożona może być jezdnia zachodnia również tej Alei Powstańców Wielkopolskich, czyli ta prowadząca w kierunku Pomorzan. No i eksperci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą badać tę drugą jezdnię. Ja nie wiem, co się dzieje z Pomorzanami. Pomorzany są przeklęte chyba. Nawet jak już udało się uwolnić Aleję Powstańców Wielkopolskich, nawet jak już udało się uruchomić ruch, troszeczkę udrożnić, to okazuje się, że kolejna jakaś jezdnia jest zagrożona zapadnięciem. Trzeba jakieś rytuały moim zdaniem odprawić, a nie szukać ekspertów. Może rytuał pomógłby bardziej niż eksperci. W sumie to nie. W sumie eksperci też są bardzo potrzebni. To może eksperci i rytuał. Szamana i eksperta z ZUT-u. Tak naraz oczywiście. Bez obcinania im stawek. Wręcz przeciwnie. No jeżeli mają pomóc, to warto zapłacić.

0: Dużo pozytywnej energii od rana w Radiu Super FM przed godziną 8, a za 5 minut my zaprezentujemy Wam najważniejsze wiadomości na naszej antenie.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Cześć, sąsiedzi!
7: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
9: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
8: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
9: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
10: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
9: Wow!
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21:00. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
14: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
15: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: I po reklamie.
21: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
22: Protest maszynistów. Utrudnienia na kolei możliwe cały dzień. Umorzone śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach. Słodzone cukrem napoje mogą zwiększać ryzyko raka.
20: Super FM. Wiadomości.
22: Marcin Krzemiński. Do południa potrwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Maszyniści chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po ostatniej katastrofie w Sokolnikach Suchych. W tej chwili grubo ponad setka pociągów w kraju ma opóźnienia. Na dworcu Łódź Widzew z pasażerami czekającymi na pociąg rozmawiał nasz reporter Bartosz Kędziołka.
23: Miałem takie lekkie, po 12-14 minut, więc na razie spoko.
24: Państwo się spieszą do pracy czy gdzieś na urlop?
23: Trochę do pracy. Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
24: Pani się spieszy?
23: Tak, na konferencję do Warszawy.
25: Na razie nie wiemy, czekamy. Mam nadzieję, że nie będzie takich problemów z dojazdem do pracy.
22: Choć protest maszyniści skrócili i potrwa on do południa, nie do północy, jak to pierwotnie planowano, to kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
26: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
22: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Większość przewoźników wprowadziła wzajemne honorowanie biletów, a ci, którzy zrezygnują z przejazdu PKP Intercity, odzyskają całą kwotę wydaną na bilet bez odstępnego. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie upadku rakiety na dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Rakieta została wystrzelona, by zneutralizować rosyjskie drony, które tamtej nocy wpadły w polską przestrzeń powietrzną. Śledczy stwierdzili, że wojsko działało zgodnie z przepisami. Do zdarzenia doszło dokładnie rok temu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądali lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
27: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
22: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzję mamy poznać do końca roku. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią nam od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej jeden słodzony cukrem napój dziennie mają niemal 2,5-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 112 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
28: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Piątkowa poranna rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Dzisiaj będziemy ostrzegać słuchaczy Radia Super FM, a właściwie dużo też informować na tematy związane z cyberbezpieczeństwem i z tym, czy wydarzenia, o których słyszymy ostatnio dość często, czyli na przykład wycieki danych albo ataki hakerskie na czy to instytucje ochrony zdrowia, czy szpitale, to jest coś, czego my się powinniśmy obawiać. Rafał Jaworski, czyli ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy CyberKnight, razem z nami w studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Nie ukrywam, że takim bezpośrednim pretekstem naszej rozmowy jest wydarzenie, które miało miejsce kilka tygodni temu, czyli sprawa wycieku danych z firmy MyDoctor, ale ja bym ten temat zostawił, gdyby nie to, że dostaję dużo sygnałów od pacjentów i od lekarzy w ostatnim czasie, że oni tak naprawdę dopiero teraz, na dniach są informowani o tym, że do tego wycieku doszło i jaka jest jego skala. Czy my tak naprawdę wiemy, o czym dyskutujemy, poza tym, że połowa populacji może mieć skradzione przez kogoś dane?
1: Tak, faktycznie nietypowa sytuacja w historii naszego kraju, bo mówimy o największym wycieku danych osobowych w historii Polski. Z jednej strony mamy niemal 19 milionów Polaków, których ten incydent dotknął. Mamy też kilkanaście tysięcy placówek i bardzo dużo danych, które zostały pobrane. Oczywiście może to być trochę zbyt szczegółowe i techniczne analizy tutaj nie będą wskazane na antenie, przy czym musimy sobie wyobrazić, że cyberprzestępcy prawdopodobnie przez godziny, dni, a nawet tygodnie musieli te dane pobierać bez detekcji. Jest jeszcze sytuacja właśnie związana z placówkami, gdzie wyobraźmy sobie, że mała placówka medyczna nie ma zazwyczaj takich zasobów i takich możliwości, żeby zabezpieczyć ten system. W tym przypadku to był MyDoctor, a ostatecznie to właśnie ta placówka jest administratorem danych i odpowiada za te dane pacjentów.
0: No tak, ale musielibyśmy też doprecyzować, dlaczego dla hakerów te dane są tak interesujące. Czy tutaj chodzi po prostu o PESEL i o takie podstawowe nasze dane osobowe, czy o to, co może posiadać placówka medyczna, czego nie posiadają inne skupiska, inne bazy danych, na przykład informacje chociażby o naszych absencjach zawodowych albo o naszych receptach?
1: Dobre pytanie. Z jednej strony kwestia numeru PESEL. Podejrzewam, że dobrą praktyką będzie, niezależnie od tego, czy miał miejsce wyciek, czy też nie, zastrzec ten numer PESEL. Dzisiaj mamy bardzo dostępne narzędzia. Z jednej strony oczywiście aplikacja Obywatel, z drugiej strony w Urzędzie Gminy można taki numer PESEL zastrzec. Instytucje finansowe, nawet jeżeli ktoś chciałby zobowiązanie na nasze dane wziąć, no to mają obowiązek zweryfikowania, czy taki numer nie jest przypadkiem zastrzeżony. Więc to jest jakby jedna kwestia. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy zastanowić się, dlaczego tego typu dane są istotne, no to wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dzwoni do nas osoba z przychodni, zna informacje na temat tego, że mieliśmy wizyty określone, że mamy, zna przebieg naszej historii chorobowej, no i wskazuje, że niezbędna jest na przykład dopłata do ostatniej wizyty. W tym przypadku my oczywiście ewentualnie klikając na link bez weryfikacji myślimy, że dopłacamy, a tak naprawdę dodajemy zaufanego odbiorcę, i nim się zorientujemy, to tak naprawdę cyberprzestępcy są w stanie wyczyścić, kolokwialnie mówiąc, nasz rachunek. Ale jest jeszcze jeden potencjalny scenariusz. W przypadku tak wrażliwych danych, do których cyberprzestępcy mają dostęp, mogą chcieć wpływać na określone osoby, szantażować je albo dyskredytować, kiedy nie musi nawet być mowy o osobie publicznej. Może być po prostu sytuacja taka, że ktoś się do nas z nami skontaktuje i powie, że na przykład przekaże w pracy informacje związane z, nie wiem, naszym pobytem u takiego czy innego specjalisty.
0: Też się zastanawiam, czy ta skala wycieku, o którym rozmawiamy, czyli mniej więcej 19 milionów Polaków mogło być nią dotknięte, to jest coś, co powinno nas przerażać czy uspokajać? I dopytam, przerażać dlatego, że to jest 19 milionów Polaków, albo uspokajać? Skoro pół Polski już ma skubnięte dane osobowe, to co my się będziemy tym jakoś przesadnie mocno przejmować?
1: Pamiętajmy, że dane wielu osób są w różnych miejscach dostępne i nawet za pomocą białego wywiadu, czyli właśnie zbierania informacji z z ogólnie dostępnych źródeł. My jesteśmy wiele informacji w stanie wydobyć. Numer PESEL też w przypadku wielu przedsiębiorców czy osób zasiadających w zarządach i w KRS-ie też są te informacje dostępne. Także oczywiście wszystko zależne od bazy danych i od zakresu. Nie dotyczy to na pewno tak dużej grupy. Nie możemy bagatelizować, bo jeżeli przyjmiemy, że wycieki danych są czymś, będziemy je normalizować, no to nie będziemy oczekiwali, że będą w odpowiedni sposób zabezpieczane. My jako tutaj, czy w tym przypadku pacjenci, czy ogólnie osoby, których dane osobowe są przetwarzane, czy szczególnie wrażliwe, powinniśmy zacząć pytać, kto ma do nich dostęp, dlaczego ma dostęp, w jakim zakresie, czy to jest potrzebne. My przyzwyczailiśmy się do tego, że mogą pytać nas już o dane i to ich szeroki zakres, salony fryzjerskie, przy kartach lojalnościowych, przy wyrabianiu karnetu na siłownię i w wielu miejscach tych pól do wypełnienia jest po prostu tak dużo, wiele jest wręcz wymaganych do tego, żebyśmy mogli przejść dalej. No i na koniec dnia możemy albo założyć takie konto i otrzymać, nie wiem, promocję, zniżkę na 5%, albo nie podać tych danych i nie otrzymać. Niestety, z drugiej strony, te podmioty, które wymagają dane, często wymagają o wiele za szerokich tych danych. No więc dialog jest potrzebny, potrzebny jest pewien być może też nacisk regulacyjny, który się w zasadzie nawet teraz pojawia, bo o tyle, ile służba zdrowia w pewnym zakresie, jeżeli chodzi o ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ona była uwzględniona, z tym, że teraz wraz z nowelizacją te przepisy się zaostrzają i dwie kwestie, które pojawiły się w przypadku właśnie tej sytuacji, czyli reagowanie na incydenty i ocena ryzyka związanego z podmiotami trzecimi. Co to oznacza? W tej konkretnej sytuacji oznacza to tyle, że taka instytucja będzie miała, która podlega pod te przepisy, będzie miała wręcz obowiązek do tego, żeby sprawdzić dostawcę, szczególnie dostawcę dla niej kluczowego i ocenić, jakie jest ryzyko z tym związane. Możemy tylko domniemywać, że w niektórych przypadkach nie zostało to zrobione, no bo gdyby było, no to być może inaczej by się to potoczyło.
0: Dopytam, czy z Pana doświadczenia wynika, że rzeczywiście podmioty ochrony zdrowia są bardziej łakomym kąskiem dla hakerów niż innego rodzaju działalność? Przecież my w tym studiu nawet we dwóch rozmawialiśmy przed wakacjami o sytuacji szpitala wojewódzkiego. Więc można powiedzieć, że jest tak, że ochrona zdrowia jest pod szczególnym chyba zainteresowaniem.
1: Zdecydowanie pod kątem typu danych, jakie są przetwarzane w służbie zdrowia, ale jednocześnie też tego, że najczęściej ta populacja, ta grupa zbiór danych jest dosyć duży. W innych przypadkach możemy mieć celowany jakiś atak i będzie on na przykład związany z finansami, ale będzie na przykład określonej grupy, czy konkretnej firmy, czy konkretnej osoby i wtedy te straty są duże z punktu widzenia jednostki, czy to jednostki gospodarczej, czy to jednostki, czy osoby fizycznej, ale z punktu widzenia globalnego, czy publicznego, to nie są te kwestie, które aż tak mocno do tego tak zwanego mainstreamu docierają.
0: Więc czy jest jakiś rodzaj porady, takiej prostej porady, którą możemy dzisiaj w porannej rozmowie wskazać naszym słuchaczom, którzy na przykład czują się tym tematem zaniepokojeni, albo którzy czują pewien niepokój, ale dotychczas nie podjęli żadnych kroków, bo na przykład nie mają konkretnej informacji, czy są w tej potencjalnie zagrożonej połowie?
1: No, uzyskanie informacji, tak jak wspomniałem, z tym, ja wiem, że to może wydawać się banalna porada, ale
0: zastrzeżenie
1: PESEL-u będzie pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać niezależnie od tego, czy miał miejsce wyciek, czy też nie. Drugą kwestię, weryfikowanie, czy się zgadzamy, czy się na niektóre pola nie są wymagane w przypadku dawania zgód marketingowych czy innych. Im więcej razy my zaznaczymy tego takiego przysłowiowego ptaszka w formularzu na tak, że się zgadzamy, tym po prostu te dane będą przepływały. I bardzo często jednym z punktów jest, czy my możemy jeszcze udostępnić dane podmiotom z nami powiązanymi albo podmiotom, które świadczą nam usługi. I tak naprawdę to my się zgadzamy na to, że właśnie te nasze dane krążą.
0: Bo czy może my do końca nie mamy świadomości, jak bardzo nie szanujemy często tych naszych danych osobowych przez to, że szeroko pozwalamy sobie na udostępnianie ich w rozmaitych aplikacjach, w rozmaitych zgodach, w rozmaitych miejscach przetwarzania danych. wyobrażam sobie, że wiele osób może po prostu nie być świadomych tego, jak bardzo szeroko to jest później dystrybuowane.
1: Możemy nawet już taka, powiedzmy, może trochę porada wykraczająca poza obszar, o którym rozmawiamy, ale dla takiej higieny warto mieć na przykład, jeżeli w pewnym sensie adres e-mail jest takim kluczową informacją, no to możemy na przykład posłużyć się różnymi adresami e-mail w zależności od tego, jakie są nasze cele. Podstawowy adres e-mail związany z instytucjami, z kwestiami dla nas istotnymi, no to będzie jakiś jeden konkretny, którego będziemy chronić i podawać tylko w określonych przypadkach. Inny, jakiś typowo prywatny, ewentualnie odrębny do takich wszelakich zgód i po prostu on będzie już takim, który zakładamy, że w razie czego, nawet jeżeli na niego będą jakieś reklamy lub dziwne treści przychodzić, no to jesteśmy tego świadomi. To jest oczywiście jakiś jeden z szeregu elementów, które możemy wykonać, ale na pewno powinniśmy się dwa razy zastanowić, czy te przysłowiowe 5 zł zniżki, oczywiście to jest kuszące i naturalnie, że jak wiemy, że wystarczy, że zaznaczymy jakąś opcję i mamy tą zniżkę, no ale później może się okazać, że oprócz tego w innych miejscach podajemy tak dużo informacji, że jeżeli one wyciekną i zebranie tych takich okruszków, bo to często są okruszki, no, trochę tu informacji, trochę tam i ktoś może później zebrać, powiedzmy, niektóre osoby występują nawet w kilku wyciekach i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. I w tym przypadku pozbieranie takich informacji pozwala stworzyć profil ofiary niestety.
0: Rozumiem, że nasze dane osobowe posiadają przychodnie medyczne. To jest oczywista sprawa w kontekście naszej rozmowy, ale też często sklepy spożywcze, dyskonty, fryzjer, barber, kosmetyczka i każda jedna osoba, która daje nam aplikacje, która daje nam rzeczy do wypełnienia i która gdzieś gromadzi informacje o tym, kim jesteśmy, jaki mamy PESEL i te wszystkie takie nawet najprostsze informacje o nas.
1: Ale zauważmy, że zdarza się tak, że my wręcz dzwonimy do jakiegoś miejsca. Oczywiście nie chcę tu wchodzić już w bardzo prawną dyskusję na temat dawania zgód, przepisów RODO i tak dalej, ale wielokrotnie zdarza się tak, że my dzwonimy w jakieś miejsca, a potem są do nas wysyłane lub kierowane takie komunikaty, gdzie bez zbierania informacji na nasz temat praktycznie niemożliwe byłoby wystosowanie takiego komunikatu, a przecież my tylko zadzwoniliśmy w jakieś miejsce.
0: Teraz stawiamy kropkę, ale tych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem jeszcze pewnie na naszej antenie będzie całkiem sporo, bo mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie tych zagrożeń także jest dużo więcej. Rafał Jaworski, prezes zarządu spółki CyberKnight i jednocześnie ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, był razem z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
2: Super FM. Pogoda.
3: W niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu w naszym mieście, ale będzie w miarę ciepło, w okolicach 20 stopni. W sobotę, jutro, słonecznie, ciepło, bezwietrznie prawie. No i 22 stopnie na plusie. To myślę, że jest bardzo dobra prognoza pogody. Dzisiaj 19, teraz mamy stopni 10 na licznikach.

0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: W Szczecinie, jak zawsze o poranku, również w piątek, trzeba uważać w kilku miejscach. To jest Estakada Pomorska, Basen Górniczy, Rondo Gierosa na Gumieńcach, Węzeł Głębokie, oczywiście, czyli ulica Zagadłowicza, ale także Prawobrzeże, Szosa Stargardzka, tam prace drogowców, Węzeł Kijewo, czy ulica Bogumińska na północy Lewobrzeża Szczecina. Natomiast w piątki zawsze tak bywa, że tych samochodów na ulicach naszego miasta o poranku jest mniej i podobnie jest dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Kurt Nielsen w Super FM. Kurt Nielsen przed 8:30. No a przecież wiadomości, już za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Kutys, który opowie o najważniejszych tematach dla Szczecina.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
6: Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
7: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie! Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
11: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
12: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
13: Przed mikrofonem, Andrzejku, to jest tak duża ilość danych. 19 milionów polskich pacjentów musiała być pobierana przez hakerów długi czas, a jednak nie zostało to wykryte, gdy ten proces trwał. Zwracał uwagę w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 ekspert cyberbezpieczeństwa Rafał Jaworski z firmy CyberKnight. Specjalista mówił także, że w myśl prawa to na administratorach systemu spoczywa odpowiedzialność za przechowywanie plików tak, aby nie były dostępne dla niepowołanych osób. W dyskusji pytaliśmy także, do czego mogą posłuchać zasłużyć dane medyczne pacjentów. Ekspert przedstawił przynajmniej dwa groźne scenariusze. Do tego wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy Radia Super FM możecie jeszcze raz posłuchać w podcastach na naszej stronie.
14: Więcej na stronie super.fm.
13: Przerażająca głupota rządu. Tak opozycja z Prawa i Sprawiedliwości ocenia decyzję o zamknięciu bloków węglowych w elektrowni Dolna Odra. PGE w odpowiedzi przypomina, że to konsekwencja planu przyjętego w 2020 roku. W Polsce rząd zamyka, a za granicą Niemcy elektrownie węglowe reaktywują, mówił poseł PiS Marek Grubarczyk na konferencji prasowej przed zakładem.
15: Czekają jeszcze chwilę, żeby tak sobie dostosować prawo, żeby wziąć dotacje unijne na to. To, co się tutaj dzieje, to pokazuje po prostu przerażającą głupotę, jaką dzisiaj wyprawia polski rząd. Dla nas jest to oczywiste, z jakiego powodu się to dzieje. Te decyzje nie powstają w żadnej Warszawie, w żadnym polskim rządzie. Tutaj, 80 kilometrów dalej, w Berlinie.
13: Według PGE bloki węglowe i tak pracowały dłużej, bo w 2020 roku przyjęto plan ich zamknięcia do 2023. Zwolniono około 600 pracowników z pakietami odpraw.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: Memoriał Romana Wysockiego, czyli koszykarze King Wilków Morskich w Enea Arenie przy ulicy Szafera, przygotowują się do sezonu Orlen Basket Ligi. W pierwszym wieczornym meczu Wilki przegrały z czeskim USK Praga 94-98. W turnieju Szczecinianie zmierzą się jeszcze z Zastalem Zielona Góra, czyli zespołem, z którym rywalizowali w playoffach, no i wtedy odpadli z walki o Mistrzostwo Polski. Początek ligi w październiku, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
12: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arina Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. Białorusinka pokonała Jessica Pegula 7-5-6-2, a Kazaszka wygrała z faworytką nowojorskiej publiczności Coco Gauff 3-6-6-4-6-4.
17: Amazing match.
16: Świetny mecz. Jestem bardzo szczęśliwa i jednocześnie dumna z tego, jak udało mi się w tym spotkaniu zagrać. Atmosfera była świetna, choć już w trzecim secie, kiedy objęłam prowadzenie, czuć było, jak stadion mocno wspiera Coco Gauff, ale to absolutnie zrozumiałe. Starałam się skupić na sobie, wyciszyć, nie słuchać tego i to mi się udało. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Jutro biało-czerwoni też nie powinni mieć problemów w starciu z Izraelem i dzień później z Macedonią Północną. Trudniejsze spotkania czekają nas na zakończenie fazy grupowej, najpierw z Ukrainą, a potem z grającą przed własną publicznością Bułgarią. Koszykarki Hiszpanii jako ostatnie awansowały do półfinałów Mistrzostw Świata, pokonujące w Berlinie osłabioną kontuzjami Australię 89-66. Wcześniej w najlepszej czwórce zameldowały się broniące tytułu Amerykanki oraz Francja, a także niespodziewanie Niemcy. Gospodynie mistrzostw sensacyjnie rozgromiły dwukrotne mistrzynie Europy z Belgii 93-74. W jutrzejszych półfinałach Niemki zagrają z Francuzkami, a Amerykanki z Hiszpankami. Nasza najlepsza kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła czwarte miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. Naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy.
18: No jedna setna, ale tak to jest właśnie w sporcie. Przynajmniej są emocje, nie? Co się dzieje. Mogłam paznokieć trochę do przodu, bardziej wysunąć i byłby medal. Trudno, fajnie, że w czołówce. No i jest to taki dobry prognostyk przed tym, co mnie czeka.
16: Dziś Zwolińska powalczy w swojej koronnej konkurencji, czyli kajakowej jedynce.
12: Super FM. Pogoda.
19: 19 stopni mam wam dzisiaj do zaproponowania. Co by na to? 19 stopni w piątek z przejaśnieniami. Wiatr słaby. No wręcz słonecznie w Szczecinie będzie. Momentami bardzo mocno. Jutro tego słońca będzie jeszcze więcej. I nawet cieplej, bo 22 stopnie. Porywisty, silny, nieprzyjemny wiatr. Pożegnaliśmy. Dzisiaj, jutro i w niedzielę od niego odpoczniemy. W niedzielę w okolicach 20 stopni. W niedzielę co prawda może popadać. Ale myślę, że to nie powinno nam zepsuć pozytywnego wrażenia z rozpoczęcia weekendu.
14: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
19: To znaczy, że się weekend rozpoczyna, to byśmy się cieszyli niezależnie od pogody, ale jeżeli ona ma być dobra, pozytywna, no to powodów do radości jest jeszcze więcej. Bartek Czetowicz, witam. David Guetta, Whitney Houston, Camila Cabello, Lionel Richie, pomoc drogowa, no to jest taki zestaw piątkowy, porankowy, idealny i taki mamy wam do zaoferowania do godziny 9.
14: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Przede wszystkim po południu trzeba spodziewać się poważnych utrudnień na ulicach naszego miasta, no bo jest piątek, w piątki popołudniami ruszamy do galerii handlowych między innymi, ale też do innych obowiązków. Dlatego warto uważać na siebie, zaplanować sobie wyjazd w piątek po południu, może nieco wcześniej, może poprosić szefa, żeby wypuścił godzinę wcześniej. A jeżeli chodzi o aktualności, to oczywiście uważać trzeba w kilku miejscach. To Estakada Pomorska, Basen Górniczy, Węzeł Kijewo, Szosa Stargardzka, ale również Rondo Gierosa, także Gumieńce, Aleja Wojska Polskiego, skrzyżowanie z ulicą Wawrzyniaka, czy ulica Zagadłowicza przy Węźle Głębokie.
0: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascaledu.pl.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

gramy i gadamy. Tak by można było streścić poranny program w Radiu Super FM. Nie inaczej, jest w piątek. No i dzisiaj, bo musimy też mówić o tematach ważnych, moi drodzy. Dzisiaj wszystkie pociągi pokonują przejazdy kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Tylko dlaczego? Dlatego, że strajk. Strajk środowiska maszynistów, który jest odpowiedzią na dramatycznie pogarszający się stan bezpieczeństwa na polskich torach i kolejne ciężkie wypadki na przejazdach. Tak piszą przedstawiciele Prezydium Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Chodzi o wypadek, w którym kierowca ciężarówki wjechał na przejeździe w pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. No i widziałem różne komentarze, oczywiście pozytywne, niektóre wspierające, inne negatywne. No i na przykład są takie komentarze w mediach społecznościowych, również radia Super FM, że dlaczego w ten sposób strajkują? Oburzenie niektórych pasażerów czy mieszkańców Szczecina. No zastanawiam się, jak inaczej mogliby pracownicy kolei strajkować, jak nie po prostu jeździć wolniej. No nie wiem, mieliby jajecznicy w warsie nie robić? Myślę, że to by nie miało takiego tak zwanego impaktu, takiego przełożenia. Wtedy byśmy tak bardzo o tym strajku nie mówili. No a chyba chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na problem.

0: Pamiętaj mnie.
1: Tak było w piątkowy poranek na antenie radia Super FM. Już za chwilę godzina 9:00, wiadomości, a potem gotowi na super weekend, czyli Zosia Lichota i Tomek Janicki.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.
10: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
11: Protest i opóźnienia na kolei. Zajrzymy do Poznania i Katowic. Potem podwyżka na autostradzie A2, kolejna w tym roku i nietypowa mobilizacja wyborców. Straszenie piekłem.
2: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński. Opóźniony o 185 minut, czyli ponad 3 godziny, Podhalanin do Świnoujścia, podobnie Ślązak do Przemyśla. Tak pół godziny temu prezentowała się tablica odjazdów na dworcu głównym w Poznaniu. Po katastrofie kolejowej na przejeździe koło Przysuchy na Mazowszu maszyniści powiedzieli dość i od północy w całym kraju zwalniają przed przejazdami kolejowo-drogowymi do prędkości 20 km na godzinę. Sprawdziliśmy Poznań, to teraz Śląsk i Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Grzegorz Kozieł.
12: Zwalniali maszyniści przed przejazdami?
13: Nie było zwalnień. Czyli po prostu tam gdzieś jakieś wcześniejsze opóźnienie.
12: Jakoś odczuwalne?
14: Nie. Na razie nie. Kompletnie nie.
15: Odczuwalne było to, że z Wodzisławia do Katowic jechaliśmy 2,5 godziny.
12: Ale to przez ten strajk, myśli pan?
15: Przez remont.
11: Protest potrwa jeszcze 3 godziny do południa, ale według kolejarzy utrudnienia mogą potrwać nieco dłużej. Tak jak na drogach. Na torach korki też muszą się rozładować. No właśnie, skoro o drogach wspomniałem, znów drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł. Za każdą bowiem z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli złotówkę więcej niż dotychczas. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki Fluxetina Egis Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofanych leków można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Donald Trump ostro mobilizuje wyborców przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Podczas konwencji republikanów w Dallas powiedział, że ci, którzy nie pójdą głosować, tu cytat, idą do piekła. Wezwał swoich zwolenników do pokonania, jak mówił, komunistów i radykalnej lewicy. Trump zaapelował, by zabrali ze sobą rodziny i znajomych i 3 listopada poszli do urn. 5, 10, a może 15 złotych. Kandydaci na prezydenta Krakowa z kolei licytują się w sprawie opłat od turystów, ale decyzja, która ma otworzyć Krakowowi drogę do jej pobierania, leży w gestii rządu. Katarzyna Młynarczyk.
0: Na razie w jednym z projektów mowa o maksymalnie 5 zł za osobę za noc. Monika Piątkowska chce 10 zł i przekonuje, że wyższą stawkę uda się jej jeszcze wywalczyć w dalszych pracach. Poparcie w temacie opłaty dostała od premiera Donalda Tuska.
16: Pani Monika Piątkowska zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby, wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów, żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100% trafiała do gminy.
0: O podniesienie stawki chce walczyć także Daria Gosek-Popiołek.
17: W chwili obecnej to konsultuje. Najbardziej prawdopodobna wysokość to jest około 10 zł.
0: Na razie stawki są tylko propozycjami.
11: No ale widać, że stały się ważnym tematem kampanii wyborczej.
1: Super FM. Pogoda. Jak spoglądam w kalendarz, to do 23 września trwa lato. To kalendarzowe. Ale patrząc na termometry, to bliżej nam już dzisiaj do jesieni. Aktualnie 13 na Placu Rodu, a tyle samo na Placu Szerockiego czy Rondzie Łanów Podolskich w Zdrojach. Maksymalnie dzisiaj do 19. Nad głowami sporo chmur, ale padać nie będzie, więc parasol śmiało możecie zostawić w samochodzie. Oj, gumiaczki. Gumiaczki tak samo.
10: Gotowi na super weekend?
18: Gotowi na super weekend.
10: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
1: No i ciśnienie jest stabilne, to cieszy. Choć przerwa na przedpołudniową kawę jest jak najbardziej wskazana. Niezależnie od ciśnienia. Zosia, ja myślę, że to jest dobry moment właśnie teraz, tak po 9:00, oficjalnie zrobić sobie przerwę na piątkową kawę. Co ty
19: tak,
1: na to?
19: Tak jest, ja się z tobą w pełni zgadzam. Kubek, filiżanka w dłoń, czy co tam macie pod ręką i spotykamy się w kuchni przy ekspresie.
1: Tak, zawsze możecie zabrać jeszcze termos, jakbyście wychodzili na jakieś spotkanie. Albo jak na przykład nie macie ekspresu w domu, to też bierzcie śmiało na wynos. Kawy sobie nie odmawiajcie.
19: Kawy sobie nie odmawiajcie, tak samo jak super muzyki w Super FM, bo my zrobimy dzisiaj wszystko, żebyście weszli w ten weekend z rewelacyjnym humorem i pozytywną energią.
1: Zosia Lichota
19: i Tomek Janicki. Cześć, dzień dobry. Razem z wami będziemy do godziny 14:00.
10: Gotowi na super weekend.
1: No i będziemy się uśmiechać, nie? Jeszcze do was tak cały czas szczerze, radośnie.
19: No nie
1: 6 minut po godzinie 9:00 jest. Kuban Izalia teraz, Kyoto. No i tak zaczynamy tą godzinę, po godzinie 9:00.

0: My tak można sobie pośpiewać. So Am I, Ava Max, 15 minut po godzinie 9 w programie Gotowi na Super Weekend. Niezależnie czy jesteście w pracy, w podróży, czy już zaczęliście weekend, Super FM jest zawsze z wami. No i tak dla was gramy.
1: Tak dla was gramy, ale mam dla ciebie bardzo ważną informację, Tomku. Zresztą nie tylko dla ciebie, tak mi się wydaje. Bo wczoraj odbyło się wielkie otwarcie sklepu z klockami Lego. Tym żyła młodzież, rodzice, pasjonaci skandynawskiej marki, no, ludzi podobno mnóstwo.
0: To ty też tak słyszałem. Zaskakujące, słuchajcie, w tym wszystkim jest to, że na otwarciu była młodzież i dzieci. A przecież trwa rok szkolny, nie? A potem usprawiedliwienia, że niby chory, niby sytuacja rodzinna. A tu proszę, no na otwarciu sklepu się było... I to widać, bo były zdjęcia.
1: No tak, bo wiesz, rodzice wiedzą, jak układać te klocki, żeby wszystko układało się w logiczną całość.
0: Ale było widać ogień w oczach, jak układali te klocki. I to niezależnie, czy plastikowe, czy te ze zwolnieniem. O pytanie, co z tej układanki wyszło?
1: No ja bym powiedziała, że szydło z worka.
0: Pozdrawiamy panią Beatę w takim razie.

0: Podobno im częściej będąc w pracy spoglądamy na zegarek, to tym czas płynie wolniej. No i to się sprawdza, bo dopiero dochodzi 9:30, ale spokojnie, z każdą minutą jesteście bliżej końca pracy, a na pewno bliżej lokalnych wiadomości w Super FM, które przedstawi już za chwilę Andrzej Kutys.
1: Tak a propos pracy, Zosia, to tak tutaj wyczytałem w sieci, że Leonardo da Vinci, to ten znany artysta, malarz, i owy da Vinci był tak obdarzony talentem, że jedną ręką pisał, a drugą rysował.
0: No patrz, to idealny materiał jest na solidnego pracownika. Nie wiem tylko, czy my jesteśmy takimi...
1: Ja nie wiem, co robił z nogami, ale to zostawmy.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
9: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Na zegarach 9:30 w studiu jest już Andrzej Kutys, wiadomości lokalne.
11: Prawie 200 minut opóźnienia przyjazdu pociągu z Zakopanego do Szczecina i niewiele mniej 170 minut czekania na odjazd składu w kierunku stolicy Tatr. To sytuacja dosłownie sprzed chwili na dworcu Szczecin Główny. Inne opóźnienia nie są tak dotkliwe, choć widoczne. 30 minut spóźnienia przyjazdu pociągu z Poznania, prawie 50 minut ze Słupska. Do godziny 12:00, przypomnijmy, trwa protest maszynistów, którzy domagają się, aby rząd coś zrobił z problemem przejazdów kolejowych i kierowców, którzy łamią przepisy, co prowadzi do dramatycznych wypadków. Manifestacja polega na tym, że składy przed przejazdami zwalniają do około 20 km na godzinę.
12: To są wiadomości w radiu Super FM.
11: Masowy wyciek danych, 19 milionów pacjentów w Polsce i scenariusze ich wykorzystania przeciwko nim. W rozmowie radia Super FM po godzinie 8:00 ekspert cyberbezpieczeństwa Rafał Jaworski wyjaśniał, że mogą posłużyć m.in. do oszustw czy szantaży.
13: Dzwoni do nas osoba z przychodni, zna informacje na temat tego, że mieliśmy wizyty, no i wskazuje, że niezbędna jest na przykład dopłata. Myślimy, że dopłacamy, a tak naprawdę dodajemy zaufanego odbiorcę i nim się zorientujemy, to tak naprawdę cyberprzestępcy są w stanie wyczyścić, kolokwialnie mówiąc, nasz rachunek. Ale jest jeszcze jeden potencjalny scenariusz. W przypadku tak wrażliwych danych mogą chcieć wpływać na określone osoby, szantażować je.
11: Jak podkreślał w Radiu Super FM ekspert, tak jak wiele naszych danych i tak jest dostępnych, tak kolejne firmy, na przykład w programach lojalnościowych, wymagają ich coraz więcej, a użytkownicy mają prawo stawiać pytania i granice w ich wykorzystaniu.
3: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: No to resort sprawiedliwości chce uzbroić seniorów w wiedzę, także dotyczącą oszustw na wnuczka czy na policjanta, czyli wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka zapraszał w Szczecinie do udziału w programie Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, bo jak już padniemy ofiarą przestępców, to w walce z nimi skuteczność służb wynosi około 5%, przyznała dopytywana Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej.
14: Rocznie mamy około 4-5 tysięcy osób poszkodowanych, jeśli chodzi o seniorów, na łączną kwotę strat ponad 150 milionów. Odzyskiwalność tego mienia to jest kilka procent, 4-5% maksymalnie.
15: Nasz program to nie jest ratowanie sytuacji, tylko wyjście właśnie naprzeciwko takiemu problemowi. Uzbroimy seniorów w wiedzę.
11: Zapewniał w Imnicy minister Pałka. Jak informował zachodniopomorski wojewoda, w regionie już około 1/3 mieszkańców to seniorzy. Do ilu z nich ma trafić ministerialny program? Do, tu cytat, bardzo wielu, odpowiedzieli przedstawiciele rządu.
10: Super FM Sport.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 80 minut, 3 szybkie sety i pierwsze zwycięstwo. Polscy siatkarze efektownie zaczęli walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy, gładko pokonując Portugalię. Momentami nisko notowany rywal grał całkiem nieźle, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
17: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
16: Jutro drugi mecz fazy grupowej. Polacy zagrają z Izraelem, który przegrał wczoraj z Ukrainą 1-3. Pierwsza kolejka bez niespodzianek. Najmocniejsze drużyny w Lidze Mistrzów pewnie wygrały swoje mecze. Wczoraj Bayern Monachium pokonał Budę Glimt 5-0, a Manchester United Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. A dziś wracamy do walki o ligowe punkty. Zamykający tabelę Raków Częstochowa pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka zmierzy się z Motorem Lublin, a wieczorem Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. Hitem kolejki będzie jutrzejsze starcie wicemistrza z mistrzem Polski, bo Górnik Zabrze podejmie Lecha Poznań. W niedzielę klasyk Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Takich zawodów jeszcze nigdy nie było. Wieczorem w Budapeszcie ruszają World Athletics Ultimate Championship, czyli zawody najlepszych z najlepszych. Na starcie wystąpi 8 Polaków na czele ze zwycięzcami finałów Diamentowej Ligi Klaudią Kazimierską, która tydzień temu ustanowiła rekord kraju na 1500 metrów, i Mateuszem Kołodziejskim skoków z wyż. Nowe mistrzostwa to jednak nie impreza docelowa, mówi Tomasz Majewski, wiceszef Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
18: To nie jest nasza impreza, mimo że rzeczywiście będą z orzełkiem na piersi startować i część naszych też walczy, bo to będzie takie podsumowanie sezonu, no potem tylko już memoriał Jędrzeja Kusocińskiego, który będzie naprawdę kończył sezon na całym świecie.
16: Zawody mają się odbywać co 2 lata na przemian z mistrzostwami świata. I jeszcze Vuelta Espania. Szwajcar Stefan King wygrał 18. etap jazdy indywidualną na czas z metą w Jerez de la Frontera. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas.
10: Super FM. Pogoda.
0: Tak, patrzę za okno naszego studia, a tam chmury, ale nie pada i padać nie będzie. To są te dobre prognozy na dzisiaj. Aktualnie 14 w okolicy Ronda Giedroycia i Gierosa, nieco chłodniej na Łasztowni, tam około 13 stopni, maksymalnie dzisiaj do 19, ciśnienie stabilne, a w weekend pochmurnie, bo w niedzielę zacznie padać.
3: Gotowi na super weekend.

0: 15 minut zostało do godziny 10, a my tak dla was gramy, by ten dzień w pracy spędzić najprzyjemniej jak to możliwe. No tym bardziej, że mamy piątek, prawda?
1: Tym bardziej, że mamy piątek. Clean Bandit i Zara Larsson w Super FM. Wyczytałam, Tomek, że szczecinianki i szczecinianie wcale nie muszą się bać o słoneczka, które były na stacji Szczecin-Zdroje, bo jak się okazuje, te są tylko w renowacji. Wiesz, ta cała metaloplastyka tam.
0: To wiem, no. Ale jak wrócą, to na nowo rozgrzeją serca mieszkańców, słuchajcie. To nie ma się czym przejmować.
1: Nie ma się czym przejmować i można powiedzieć, że mimo dzisiejszej niepogody, słoneczka na Zdrojach nigdy nam nie zabraknie.

0: patrz, niby w pracy, Tomku, tak się czas dłuży, a to już 10:00.
1: No bo to jest, Zosia, efekt słuchania Super FM, bo to włączasz sobie o poranku, słuchaj, albo w przedpołudniu na przykład i zostajesz z nami przez cały dzień i nim się obejrzysz, jesteś już po pracy.
0: Jesteś już po pracy, my będziemy z wami do 14:00, a już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Marcin Krzemiński, a w nich między innymi o proteście na kolei i opóźnieniach, a jest ich dużo. Zostańcie z nami i koniecznie zróbcie głośniej.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 6,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
17: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
18: Protest na kolei i wyrozumieli pasażerowie, od tego zaczniemy. Potem Ukraina i niespodziewana wizyta polskiego wicepremiera. Będzie też sport i łatwa wygrana naszych siatkarzy.
2: Super FM. Wiadomości.
18: Marcin Krzemiński. Blisko 85 godzin są już łącznie opóźnione pociągi w całym kraju. Od północy trwa protest maszynistów. Zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Domagają się od państwa poprawy bezpieczeństwa. Na wszystko to po tragedii w Sokolnikach Suchych. W środę na przejeździe pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Zginęła jedna osoba. Ciężko ranny został m.in. maszynista składu. W Krakowie zapytaliśmy pasażerów, co myślą o takiej formie protestu.
19: Myślę, że on jest jak najbardziej zasadny ze względu na to, jak dużo ostatnio było wypadków na tych torach kolejowych. Słuszny protest, no.
20: Ja popieram protest jak najbardziej. Całkiem rozsądnie wyglądają te opóźnienia na temat.
18: Protest maszynistów ma się zakończyć w południe, ale utrudnienia spowodowane akcją mogą potrwać nawet do jutra. Dziś też, ale w Warszawie, protest pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Pracownicy obawiają się, że bez planu naprawczego zakład, który odpowiada m.in. za magazynowanie blisko połowy strategicznych rezerw ropy w Polsce, przejmie obcy kapitał. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier poinformował o niej osobiście w mediach społecznościowych. Program wizyty na razie nie jest znany. Ma ona być wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych. Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do finału wielkoszlemowego US Open. Ustępująca liderka światowego rankingu tenisistek, która w Nowym Jorku najlepsza była w dwóch poprzednich edycjach, pokonała rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2. To było ich 14 spotkanie i już 10 wygrana Sabalenki. Białorusinka, przypomnę, walczy o trzeci z rzędu triumf w Nowym Jorku. Na poważny sprawdzian formy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy trzeba będzie jeszcze poczekać. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
1: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
21: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć.
1: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbić wysłał wczoraj do boju swoje największe gwiazdy. A czy jutro z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby? Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
18: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
22: Super FM. Pogoda. Kiedy jest niepogoda, to najważniejsza jest pogoda ducha i taka się wam dzisiaj przyda, bo patrząc za okno, mamy sporo chmury, jedynie 15 kresek na termometrach, maksymalnie do 19, padać no nie powinno, a w weekend podobnie, choć niedziela, tak jak patrzę na te mapy meteo, o, to będzie deszczowa.
23: Gotowi na super weekend? Gotowi na super weekend. Zapraszają Zofia Lichota i Tomek Janicki.
22: My jesteśmy gotowi, to jak planujecie sobie coś na niedzielę na przykład, to z Zosią polecamy i sugerujemy aktywność w przestrzeniach zamkniętych ze względu na deszcz.
0: No i tych przestrzeni zamkniętych to w sumie jest sporo do wyboru. Może być siłownia, basen, teatr, kino.
22: W domu na przykład, drogie panie, możecie sobie paznokcie zrobić. Zróbcie coś szalonego, kiedy szarówka za oknem. Pomarańczowe pazy na przykład. O.
0: Albo domowy escape room.
22: To na przykład. Tylko musicie rozwiązać zagadkę i zdążyć wyjść przed poniedziałkiem, co by się do roboty nie spóźnić. Zosia Lichota.
0: I Tomek Janicki. Cześć, witajcie. Będziemy z wami do godziny 14, a już za chwilę Andrzej Kutys i Tu i Teraz. Sprawdzimy, co dzieje się w Szczecinie.
23: Gotowi na super weekend.
0: A jak nie zdążycie wyjść z tego domowego escape roomu, to zawsze możecie popracować zdalnie i poniedziałek jakoś minie. 10:04 na zegarach.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Chociaż to dopiero piątek i tak naprawdę zazwyczaj w weekend dzieją się wszystkie wydarzenia sportowe, no to już teraz wypada podsumować, może lepiej spuścić zasłonę milczenia w tu i teraz. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys. Oglądaliśmy oba mecz ze Śląskiem Wrocław, Pogoni Szczecin wyjazdowy. Był transmitowany w dostępnej telewizji. No i pierwsza połowa znowu taka, łagodnie rzecz ujmując, słaba.
2: No ale trzeba też chyba powiedzieć, że ta bramka dla Śląska padła bardzo szybko. Też trzeba przyznać, że Piotr Samiec-Talar uderzył naprawdę ładnie, no ale myślę, że to też mogło trochę wpłynąć na morale portowców, że ledwo wchodzimy w mecz i już tak naprawdę tracimy bramkę, no i taką bramkę.
1: Ale to jest obraz Pogoni, jaki często widzimy niestety ostatnio w lidze. Pierwsza połowa do zapomnienia, druga nieco lepsza. Zresztą mówił też o tym Oscar Garcia na pomeczowej konferencji prasowej.
3: Przede wszystkim, jeśli oddaje się rywalowi takie dwa prezenty, no to ciężko jest wtedy wygrać, bo trzeba wtedy strzelić trzy gole, aby ten mecz przechylić na swoją stronę. Myślę, że w drugiej połowie graliśmy już bardziej tak, jakbyśmy chcieli. Nie było to moim zdaniem takie trudne, aby przejść tę pierwszą linię pressingu. Brakowało nam trochę kreatywności w trzeciej tercji pod bramką rywala. Na końcu decyduje o wyniku meczu to, co dzieje się pod twoją bramką, no i kiedy dajesz takie dwa prezenty, to ciężko jest mecz zwyciężyć.
1: Dobrze, spuśćmy zasłonę milczenia. Jeżeli chodzi o ten tytuł, Puchar Polski, to już znowu nie w tym sezonie, czy Mistrzostwo Polski, to może nie będziemy dywagować na tym etapie sezonu, no jeżeli chodzi o piłkarską ekstraklasę, natomiast no dziewczyny przynajmniej dostarczają radości. Maja Kopot, Lotto Chemik Police, wczoraj ćwierćfinał z Holandią, bardzo udany dla naszej zawodniczki.
4: Myślałam tylko o tym bloku, żeby, nieważne jak mi pójdzie w ataku, ale żeby jak najbardziej pomóc zespołowi w tym elemencie, w którym sobie tak naprawdę najlepiej radzę i bardzo się cieszę, że i zarówno ja i Jura sobie poradziłyśmy wyśmienicie. Włoszki, no ciężki przeciwnik, ale też uważam, że mimo wszystko Włoszki mają większą presję na sobie. One muszą, my możemy i mam nadzieję, że napiszemy historię.
1: To była Maja Kopot po meczu w Polsacie Sport, jej wypowiedź. I jeszcze, Piotrek, ty zdaje się rozmawiałeś z kolejną naszą zawodniczką młodzieżową, piłka nożna kobiet, również mistrzostwa i również będziemy mogli mówić o tym, że zawodniczka Pogoni Szczecin gra.
2: Tak, Lena Świrska od jutra tak naprawdę zaczyna Mistrzostwa Świata U20 w piłce nożnej. Ten turniej jest rozgrywany w ogóle w Polsce, na południu Polski, więc to też trzeba podkreślić, że Polacy będą mogli dopingować naszej piłkarce, która tak wypowiadała się właśnie o tym turnieju.
5: Czuję się, bo tak ekscytowana i szczęśliwa, że mogę być na takim evencie jako najmłodsza zawodniczka. To jest dla mnie ogromny sukces i dążenie do cięższej pracy.
1: Lena Świrska, kobieca Pogoń Szczecin w kadrze narodowej, młodzieżowej. Te mistrzostwa rozpoczynają się jutro. Będziemy wam też o tym mówić. Piotr już o to zadba.
2: Tak jest.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Never Gonna Not Dance Again i Pink w Super FM. A skoro kilka chwil temu mówiliśmy, że w ten weekend przestrzenie zamknięte są bardziej niż wskazane ze względu na pogodę, to chyba warto dowiedzieć się, co przygotowały dla nas szczecińskie teatry i kina.
1: No i właśnie te najbardziej wyszperane, kulturalne newsy ma dla was najlepiej poinformowana dziennikarka w tym mieście, czyli Barbara Gądek.
0: No i właśnie tutaj nasuwa mi się pytanie, gdzie tak właściwie ten Super FM zaprasza?
1: No to się zaraz tego dowiemy. Słuchajcie, zostańcie razem z nami i koniecznie zróbcie głośniej.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Volfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Szczecińska Villa Lenza przyciąga wyjątkowym programem, przede wszystkim sztuką na najwyższym poziomie. W rezydencji wystartowały 3 nowe ekspozycje towarzyszące Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego. Zobaczycie m.in. pracę Natalii Rybki oraz dzieła Jacka Sempolińskiego. A co w kalendarzu muzycznym i teatralnym? W niedzielę scenę przejmą niezapomniane utwory Ewy Dymarczyk w poruszającym programie Listy do Czarnego Anioła. A dzień później na deskach zabrzmią spektakle, w tym m.in. poruszające dzieło 1888 Willa Miłości oraz pełen emocji Król Tanga. Z kolei pod koniec miesiąca klasyka w romantycznym wydaniu, czyli duety klarnetowo-fortepianowe. Miesiąc zwieńczy 30 września gala otwarcia festiwalu Senior Movie. Szczegóły wydarzeń i bilety znajdziecie na stronie villalenza.pl. Teatr Polski w Szczecinie ma dla Was aż 4 wyjątkowe propozycje. Jeśli macie ochotę na wyśmienity humor, w piątek, sobotę i niedzielę zobaczycie komedię Mąż mojej żony z Adamem Dzieciniakiem i Michałem Janickim. Co się stanie, gdy dwóch mężczyzn odkryje, że ma dokładnie tę samą żonę? Zwroty akcji gwarantowane. Dla fanów głębszych, abstrakcyjnych klimatów teatr przygotował Choinkę u Iwanowów, osadzony w konwencji absurdu dramat skłaniający do refleksji nad współczesnym światem. A jeśli wolicie sceniczne show i blask piosenki aktorskiej, w sobotę i niedzielę Michał Janicki zaprasza na porywającą rewię w stylu paryskich kabaretów, a w piątek i sobotę na pełne sarkazmu i dowcipu melancholię hrabiego Michała Janickiego. W ten weekend więc szykują się naprawdę gorące wieczory. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie na stronie Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Gotowi na super weekend.
6: 10.33. Tak, patrzę na tę godzinę, bo po 12 będziemy mieli dla Was zaproszenie na Invest in Szczecin Open. Także bądźcie czujni, jeśli chcecie zobaczyć światowy tenis w Szczecinie.

0: a Like It i Narcotic Trust w Super FM. Jeszcze przed godziną 11 przeglądam, Tomku, naszą stronę Super FM.
1: No i bardzo słusznie, tam warto zaglądać, by wiedzieć, co ciekawego dzieje się w Szczecinie. No i proszę bardzo, co możemy zaproponować, Zosia, słuchaczom na dzisiejszy wieczór?
0: Na
1: piątkowy wieczór.
0: Na piątkowy, ten dzisiejszy wieczór, rozpoczynający weekend. To Teatr Letni imienia Heleny Majdaniec w Szczecinie zaprasza, bo stanie się areną wyjątkowych muzycznych zmagań. I odbędzie się tam 26. edycja Wielkiego Turnieju Tenorów, międzynarodowego wydarzenia organizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie.
1: Wielki Turniej Tenorów dzisiaj o godzinie 20 w Teatrze Letnim. Dobrze, że nie śpiewają w zamkniętym pomieszczeniu, bo to wiecie, przy takich głosach to tynk można zbierać z podłogi.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość w Super FM. Super.

0: Na zegarach 10:55, a to znaczy, że czas na najświeższe wydanie wiadomości. Te przygotował i przedstawi specjalnie dla Was Marcin Krzemiński, a w nich między innymi o tym, że właśnie dziś mija ćwierćwiecze ataku na World Trade Center, także zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
6: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
7: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
6: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
7: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
8: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
7: Wow!
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
1: Biznes to relacje. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych. Szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: I po reklamie.
1: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
12: Tysiące minut opóźnień i jeszcze godzinę potrwa protest na kolei. Mija ćwierć wieku od ataku na World Trade Center. Są pełne wyniki tegorocznych matur.
9: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. O ponad 5 tysięcy minut były rano opóźnione pociągi w Polsce. Trwa protest maszynistów. Zwalniają przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. To apel do rządzących o zajęcie się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych. Czarę goryczy przelała katastrofa kolejowa koło Przycuchy na Mazowszu. Pasażerowie dziś na ogół wyrozumieli, choć protest na pewno nie ułatwia im życia.
13: Raczej jadę do Warszawy i muszę zmienić bilet. Na
3: Pętolino, bo jest godzina opóźnienia.
13: Na razie 20 minut. Do Kędzierzyna.
14: Pociąg opóźniony o godzinę.
15: Skąd, dokąd?
14: No z Katowic do Warszawy.
16: Przyjechałem teraz tutaj z Rudy Śląskiej, to był opóźniony. Mój pociąg 17 minut.
12: Mówią pasażerowie na dworcu w Katowicach. Protest potrwa jeszcze godzinę, ale jego skutki mogą być odczuwalne nawet do jutra. Czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych na Krajowej 90 na moście nad Wisłą pod Kwidzynem. Jedno z aut to radiowóz. Jak przekazują strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane. Przejazd przez most między miejscowościami Jeleń i Baldram jest w tej chwili zablokowany. Na miejscu trwa akcja służb. To był atak, który zmienił wszystko. Mija 25 lat od zamachu na World Trade Center. Terroryści Al-Kaidy uprowadzili 4 samoloty. 2 uderzyły w charakterystyczne wieże na Manhattanie. Oba 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu niespełna 2 godzin. Cezary Jaszczyk.
17: W zamachach z 11 września zginęło dokładnie 2977 osób. 8 z nich było polskiego pochodzenia. Tej tragedii nie da się zapomnieć, wspominają mieszkańcy Nowego Jorku. To nadal szok. Trudno w to uwierzyć. Wydaje mi się, jakby to się wydarzyło wczoraj. Nigdy o tym nie zapomnimy. Każda rocznica to duże wydarzenie w Nowym Jorku. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich, członków swoich rodzin. Nowy Jork, jak co roku, upamiętnie ofiary zamachu. Główna ceremonia zacznie się około 14:30 polskiego czasu.
12: Dodam, że 3 z porwanych samolotów uderzył w Pentagon w Waszyngtonie. 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii. Ani po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników niespełna 80%. Zmarła Barbara Tokarska Jola, uczestniczka Powstania Warszawskiego. W trakcie zrywu służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Kilka tygodni temu skończyła 102 lata. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samopołudnie, druga w październiku.
18: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj sporo chmur, tak jak na pewno widzicie, i na słońce nie ma co liczyć. Ale jeśli planowaliście założyć przeciwsłoneczne okulary, to te mogą okazać się zbędne. Chociaż parasol też się nie przyda, bo padać nie będzie. Aktualnie dobra 16 na bramie portowej, maksymalnie w ciągu dnia do 19 i odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach oczywiście.
19: Gotowi na super weekend?
20: Gotowi na super weekend?
19: Zapraszają Zofia Lichota i Tomek Janicki.
0: A, jeszcze biomet, bo o nim nie wspomniałam. Ten korzystny, ale zaczyna przychodzić w obojętny.
1: Niezależnie od biometu mamy piątek, mamy nadchodzący weekend, a jak weekend, to i można się wyspać, to i można też odpocząć, prawda? Zregenerować siły na nadchodzący tydzień. To się poleca tym bardziej, kiedy w niedzielę ma padać. No to możecie leżeć...
0: I leżeć.
1: No to tak, obyście tylko tego nie robili dzisiaj w pracy. 4 minuty po godzinie 11, to jest program Gotowi na Super Weekend. Cześć, dzień dobry.
19: Gotowi na Super Weekend.

0: Mango od Sylwii Grzeszczak w Super FM. Zjadłoby się coś takiego słodkiego, słodkiego, nie tylko jak to mango, ale jak weekend, który zbliża się do nas wielkimi krokami. Myślę, że nawet jest już na wyciągnięcie ręki.
1: Jest na wyciągnięcie ręki, a my nastrajamy was na ten najbliższy, no i tak dla was gramy. Na zegarach 15 minut po godzinie 11. A jak mówimy, Zosia, o weekendzie, to jak się okazuje, jutro, czyli w sobotę, świętujemy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, a dzień później, czyli w niedzielę, dzień całowania chłopaków w usta. To się jakoś łączy?
0: Czyli wychodzi, no łączy według mnie, bo wychodzi na to, że w sobotę mdleją panie i w ramach pierwszej pomocy panowie robią paniom usta, a w niedzielę szykuje się nam zamiana.
1: No to jak się okazuje, to będzie romantyczny weekend.

0: Ground Zero i niezastąpiona Tina Turner. Gotowi na super weekend w Radiu Super FM. 26 minut po godzinie 11. Przeglądamy tu w studiu szczecińskie portale. No i muszę powiedzieć, że powiało w naszym mieście wielkim światem i zachodnią elegancją, bo przedstawiciele naszego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wybrali się na wycieczkę krajoznawczą naukową do Berlina. Tak jest, żeby podpatrzeć, jak się tam zarządza tym całym komunikacyjnym zamierzeniem.
1: No proszę, czyli można powiedzieć, że to taka szczecińska misja dyplomatyczna. Niemieccy koledzy po fachu podobno oprowadzili naszych po swoich nowoczesnych bazach, pokazali te tysiące pojazdów śmigających po szynach, no i podobno nam opadły szczęki z wrażenia.
0: Wygląda na to, że miłość była obopólna, bo nasi od razu zaprosili Berlińczyków na rewizytę do Szczecina.
1: Ja mam jednak tylko nadzieję, że upewnimy się, że przyjadą w środku lata, bo jak wpadną w styczniu, chwyci dwustopniowy przymrozek, no to znowu połowa taboru postanowi wziąć urlop na żądanie i niemieccy goście zamiast zwiedzać zajezdnie, to razem z nami będą uskuteczniać poranny trening łyżwiarstwa figurowego na chodnikach albo, nie wiem, skuwać lód z trakcji. To jest najbardziej prawdopodobne.

0: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
12: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
13: I po reklamie.
14: Gotowi na super weekend.

0: La, la, la, la, la. Tak można śpiewać stojąc przy okienku w urzędzie, by czas szybciej płynął. A na zegarach 17 minut zostało do godziny 12. Studio Radia Super FM odwiedziła dzisiaj Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz. Cześć, Asiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w takich miłych okolicznościach spotykamy.
0: Myśmy się dawno w ogóle, słuchaj, Asiu, w tym studiu nie widzieli.
1: Tak, stęskniłam się bardzo za wami, za tą energią, za tym pomarańczem po prostu, tym żywym. No naprawdę, cieszę się, że tu dzisiaj jestem.
0: No właśnie, spotykamy się, bo już od poniedziałku startuje bardzo interesująca inicjatywa. Co to za inicjatywa, powiedz?
1: No to jest, powiedziałabym, ogromne święto seniorów w naszym mieście. Jako Fundacja Możesz mamy przyjemność być koordynatorem Szczecińskiego Tygodnia Inicjatyw Senioralnych, czyli wszystkie, no na pewno nie wszystkie, bo jest to nasz pierwszy raz, ale bardzo dużo organizacji, które działa na rzecz seniorów, współpracuje z seniorami, realizuje zajęcia dla seniorów, po prostu w tym tygodniu pokazuje swoją ofertę, zaprasza seniorów do tego, żeby wyszli z domu i sprawdzili, co mogą robić i gdzie mogą robić. My lubimy robić tak, żeby było to jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
2: A czego dokładnie mogą się seniorzy spodziewać w trakcie nadchodzącego tygodnia?
1: Ja powiem tak, jak ja czytałam te wydarzenia, które są przygotowane, to ja sobie myślałam, ojej, w tym bym wzięła udział, i w tym bym wzięła udział, więc ja bym powiedziała, czego się, nie, jakby wszystko tam się dzieje po prostu, jest szaleństwo. Mam wrażenie, że po tańcówek to na każdym rogu będzie po tańcówka dla seniorów, bo się okazuje, że te osoby w wieku senioralnym lubią tańczyć, lubią się bawić, cieszyć się z życia i mnie to bardzo cieszy i sobie czasem myślę, a kiedy ja ostatnio byłam, żeby potańczyć, a kiedy wy byliście ostatnio, żeby potańczyć?
0: Ja nie pamiętam, wiesz?
1: No właśnie, więc trzeba się tam czasami jak rozmawiam o tej inicjatywie, to ktoś pyta, ale będą dowody sprawdzane? Ja mówię, no nie, więc myślę, że możemy się wkręcić na jakąś potańcówkę. No, cały tydzień różnego rodzaju wydarzeń.
2: No właśnie, wspomniałaś, że wydarzenia i potańcówki będą na każdym rogu. Podobno cały tydzień jest rozsiany po całym mieście naszym, tak, po Szczecinie. Gdzie możemy znaleźć w nadchodzącym tygodniu te wydarzenia? Bo ja tam coś słyszałam o Śródmieściu, o Niebuszewie.
1: A ja o Prawobrzeżu i o Dąbiu. Całe miasto. Staraliśmy się zaprosić tutaj do współpracy tak naprawdę całe miasto, bo nie tylko kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, ale też firmy działające na rzecz seniorów i Warszewo, Centrum Aktywności Lokalnej i tam klub seniora, więc myślę, że naprawdę no, większość miasta udało nam się pobudzić. Będą się działy dni hiszpańskie, gimnastyki, jogi na krzesłach i jogi na trawie, jak tylko pogoda nam będzie sprzyjała, ale myślę, że to, o czym bardzo chciałabym dzisiaj powiedzieć, to, że to całe senioralne szaleństwo rozpoczyna się w poniedziałek, 14 września o godzinie 12 w sercu naszego miasta, pod Pałacem Szpinakowym, czyli pod Urzędem Miasta. I moi drodzy, o godzinie 12:30 odbędzie się uroczyste wręczenie kluczy do miasta w ręce seniorów.
2: Czyli to, tak powiedzmy, jak prawie jak na juwenalia.
0: A to właśnie.
2: Tak, czyli to są takie juwenalia dla seniorów.
1: No, dokładnie tak, moi drodzy, dokładnie tak. Po prostu nie wiedzieliście o tym, że takie rzeczy się dzieją, bo nie braliście w tym udziału do tej pory. Więc seniorzy biorą na tydzień w swoje ręce klucze do naszego miasta, czy klucz do naszego miasta i przejmują po prostu dowodzenie w tym mieście. Idziemy do teatru, a no właśnie, no bo przejmujemy klucze. No
2: właśnie, i wyruszacie.
0: I co dalej?
2: W korowód.
1: Tak, idzie korowód kolorowych kapeluszy. Jeszcze możecie do niego dołączyć, bo tu nie ma żadnych zapisów, po prostu możecie dołączyć. Macie kapelusz, dołączacie, nie macie kapelusza, też możecie dołączyć. I spod Urzędu Miasta idziemy do Teatru Letniego. I plan jest taki, że od godziny 14 w Teatrze Letnim rozpoczynają się taka kulturalna uczta. Zespoły senioralne będą śpiewać, będą tańczyć, będą prezentować i będą zapraszać do tego, żeby do nich dołączyć. Czyli możemy zobaczyć, z kim byśmy chcieli po prostu współdziałać i z kim byśmy chcieli śpiewać albo tańczyć. I będzie rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze kolorowe kapelusze, bo mamy taki konkurs. O godzinie 16 rozpocznie się potańcówka na scenie amfiteatru. Więc wiecie, to jest takie coś, co jest bardzo
0: wyjątkowe.
1: To jest
0: duże wydarzenie.
2: To jest bardzo duże wydarzenie.
1: Więc wiecie, no to seniorzy przejmują po prostu władzę nad tym miastem.
0: Słuchajcie, no to dużo będzie się działo w tym nadchodzącym tygodniu. Od 14 do 20 września, Asia, prawda?
1: Tak, do 20 września. Każdego dnia dzieje się coś. Wszystkie informacje, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego tutaj dzisiaj powiedzieć, bo jest ponad 100 inicjatyw, 100 wydarzeń. zgłoszonych w całym mieście. Więc wszystko znajdziecie na stronie TIS od Tygodnia Inicjatyw Senioralnych.szczecin.pl. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na www. Wszystko można pobrać sobie aktualny harmonogram działania, ale zapraszamy też w środę tuż obok do Centrum Handlowego Galaksy, bo będą targi i też te organizacje będą się wystawiały i będzie się działo bardzo dużo, będzie można skorzystać i dowiedzieć się tego, co, jaka jest oferta dla seniorów.
0: Asia, wydarzenie rozpoczyna się od korowodu kolorowych kapeluszy. Czy ty masz swój kolorowy kapelusz i czy to jest różowy kapelusz?
1: No właśnie nie, zaskoczę cię, bo różowy zostawiam na październik. To jest biały kapelusz ze złotymi liśćmi. Wczoraj zrobiłam go na warsztatach, bo mieliśmy takie warsztaty dla naszych osób, które do nas przychodzą i właśnie robiliśmy kolorowe kapelusze i mój jest mało kolorowy, bo jest biały, ale za to ma kolorowe dekoracje.
0: Tydzień inicjatyw senioralnych od 14 września startuje w Szczecinie, a w naszym studiu gościła Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz. Asiu, ja cię zapraszam częściej do naszego radia, bo żebyś tutaj tą pozytywną energię zarażała nas i słuchaczy.
1: Cudownie, bardzo dziękuję. Na pewno do zobaczenia.

0: Na zegarach zbliża się godzina 12, a to czas najświeższego wydania wiadomości w Super FM. Te w samo południe przygotowała i przedstawi dla Was Agnieszka Trojanowska-Wis, a w nich między innymi o pociągach opóźnionych nawet do jutra. Nie ma sensu więc odchodzić za daleko, bo warto wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie, a tuż po 12 najświeższe informacje ze Szczecina w bardziej humorystycznym wydaniu, czyli nasze A to News, a tam newsów mamy dla Was naprawdę sporo. Także wracamy za chwilę, a Wy zróbcie głośniej.
1: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. I po reklamie.
4: Jest 12. Wiadomości Super FM.
5: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. Jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
7: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
8: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
9: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
5: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim Dworcu Centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Pawła Kasprzaka.
10: To znaczy mamy ten obraz, który powinien być po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
5: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
11: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
5: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.
3: Super FM. Pogoda.
12: Jak jest sporo grzybów, to już wiecie, co będziecie robić w weekend. A póki co, jak patrzę w niebo, to sporo chmur dzisiaj krąży nad naszymi głowami, ale najważniejsze, padać nie będzie. Parasol zostawcie w aucie, w pracy, w domu, obojętnie. I to są dobre prognozy, choć w ciągu dnia będzie chłodno, maksymalnie do 19, aktualnie 16 na Nabrzeżu Wieleckim, bliżej 15. W weekend, bo my na weekend jesteśmy już gotowi, w sobotę do 21, a niedziela deszczowa i 20 na termometrach.
13: Gotowi na super weekend? Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
12: Ale 21-20, czyli ciepło, czyli jak macie chęć pochodzić w niedzielę w deszczu, to śmiało, to się w ogóle nie krępujcie. Załóżcie sandały, koniecznie bez skarpet, japonki może, gogle do pływania można założyć, żeby wam do oczu woda nie naleciała, żeby wam oczu nie zmoczyło. Do tego jakieś lekkie wdzianko i dawaj na deszcz.
14: A jak was przewieje, to najwyżej zagracie sobie w statki z ZUS-em i na początek celnie L4.
12: Czyli plany na poniedziałek już są, pozostaje ustalić te na weekend, ale to macie nas, to wam podpowiemy, doradzimy o tym m.in. w tej godzinie. A już za chwilę nasz prześmiewczy serwis informacyjny, czyli Ato News. Będzie też szansa na zdobycie podwójnego zaproszenia na turniej tenisowy Investin Szczecin Open.
14: A razem z wami będziemy do 14.
13: Gotowi na super weekend.

0: A to news.
1: To jest serwis informacyjny nieco z przymrużeniem oka. No i na początek to news. Jak się okazuje, setki zgub czekają na swoich właścicieli po wakacjach. Chodzi o pozostawione rzeczy w pociągach Polregio. A tam są dobre fanty, bo to i telefony, i plecaki, i torby. Dokumenty też są. Kółko do pływania też na pewno się jakieś znajdzie. Kapok może. Sporo tego. Ale to odbierzecie, to będziecie mieli pełne wyposażenie na kąpielisko na przyszły sezon.
0: A to news.
2: Teraz zabieramy Was nad wodę, konkretniej na nabrzeże Odry, bo tam przy ulicy Grobla w Szczecinie ma powstać nowy bulwar. Miasto planuje zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki, budowę tarasów, widokowych miejsc wypoczynku, pomostów oraz slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających.
1: No to jak będą slipy, to odzieżowy na rogu też się przyda.
0: A to news!
2: Dzisiaj od godziny 12, przepraszam, do godziny 12 trwał protest kolejarzy ze względu na ostatnią katastrofę kolejową w Sokolnikach Suchych, a protest polegał na zmniejszeniu prędkości pociągu na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. No, a żeby zdenerwować polskich kolejarzy, to myślę, że trzeba się postarać.
1: No i były, są i będą opóźnienia, ale to w zasadzie na kolei nic się nie zmieni, bo opóźnienia to mamy na co dzień.
0: A to news!
2: Mam tu, Tomko, też dobrą informację dla Ciebie, specjalnie dla Ciebie, bo będzie nowa droga rowerowa w rejonie ulicy Janickiego. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wybrał firmę, która wykona tę inwestycję.
1: No to jest bardzo dobra informacja w ogóle. Tylko ja, podobnie jak nasz redaktor naczelny, nie posiadam roweru, więc jakby z tej drogi nie skorzystam. Ale mam swoją ulicę, jeszcze będę miał swoją drogę rowerową. Jak nie kochać Szczecina?
0: A to news.
2: Trwają analizy i ekspertyzy związane z zapadnięciem się drogi na Alei Powstańców Wielkopolskich. No i jak się okazuje, miasto wydało 184 500 zł na ekspertyzę, którą przeprowadzi Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
1: 184,5 tysiąca złotych na ekspertyzę. Kupa kasy, ale my tu mamy swoją ekspertyzę i to bezpłatną. Otóż jest dziura, bo obsunęła się ziemia. No i już.
0: A to news!

0: Forgive Me Friend w Super FM w programie Gotowi na Super Weekend. A teraz mamy coś dla wiernych fanów tenisa, bo już 14 września, czyli w najbliższy poniedziałek, startuje Invest in Szczecin Open, czyli światowy tenis powraca do stolicy Pomorza Zachodniego. I tak się składa, że mamy tutaj w studiu Radia Super FM razem z Zosią podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Proszę bardzo, co trzeba zrobić?
1: Trzeba odpowiedzieć na nasze proste pytanie, które brzmi... Uwaga, skupcie się. Wymień przynajmniej dwie znane osoby, jakie pojawią się podczas tegorocznego Invest in Szczecin Open.
0: Tak jest. Dodam tylko, że chodzi o polskich celebrytów.
1: Tak.
0: Jacy pojawią się podczas tego wydarzenia.
1: To jest bardzo ważne. No a przy okazji przypominam, że odpowiedzi możecie kierować na numer telefonu 91 24 55. Zaproszenie jest dla dwóch osób na Invest in Szczecin Open. Ono na was czeka, także dzwońcie.
0: Dzwońcie, tym bardziej, że słońce za oknami, weekend nadchodzi i oby tego słońca było jak najwięcej. A my z panem lektorem jeszcze raz wam tylko przypomnimy ten telefon.
2: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: Wymieńcie przynajmniej dwie znane osoby, jakie pojawią się podczas tegorocznego Invest in Szczecin Open, a chodzi o polskich celebrytów.
3: Posłuchaj w Super FM.
4: Pięknie tu.
5: I czysto.
4: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
5: Świadomość ekologiczna rośnie.
6: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
3: Posłuchaj w Super FM.
7: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
8: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
7: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
8: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
7: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
9: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.

0: Pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: W serwisie kulturalnym zaglądamy do szczecińskich teatrów oraz na muzyczne sceny pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto co przygotowały dla Was instytucje kultury. 8 tenorów z różnych krajów, Meksyku, Rumunii, Ukrainy, Iranu, Gruzji, z Polski, a w ich wykonaniu pieśni neapolitańskie i arie z najpiękniejszych oper i operetek. To 26. Wielki Turniej Tenorów w Teatrze Letnim w Szczecinie. Oczekujemy cudownego śpiewu, rycerskiej rywalizacji i pięknej gry orkiestry pod batutą Agnieszki Nagórki, powiedział dyrektor opery na zamku Jacek Jekiel. I zapowiedział też, że w tym roku będzie nagroda za najlepsze wykonanie arii operowej, którą ufundowała mieszkająca w Kanadzie rodzina Taraszkiewiczów Ler.
11: Niestety z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogli przyjechać, ale będą pewnie obserwować na mediach społecznościowych. To jest nagroda pieniężna, więc jest się o co bić, panowie, bo jak się turniej skończy, to każdy z widzów ma jedną różę i tą różą będzie głosował. Skradnijcie serce publiczności.
10: 26. Wielki Turniej Tenorów w Teatrze Letnim w Szczecinie. Jak rozbudzić namiętność po wieloletnim stażu małżeńskim i czy do tego potrzebny jest podręcznik? Na dużej scenie Teatr Współczesny w Szczecinie daje na to odpowiedź. Absolutnym hitem, spektaklem Seks dla opornych w reżyserii Justyny Celedy. W rolach głównych świetny duet Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki. Będzie to pełna błyskotliwych dialogów, niezwykle dowcipna, a przede wszystkim trafna opowieść o męskich i kobiecych pragnieniach. Ta komedia bawi do łez, ale pod warstwą wyśmienitego humoru dotyka intymności w sposób zaskakująco prawdziwy, przypominając, że bliskość rodzi się nie tylko w łóżku. Wyśmienita gra aktorska, mnóstwo śmiechu i chwila na refleksję nad własnymi relacjami. Takie wieczory są w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. W Jazzment Clubie zaś wieczór poświęcony twórczości trzech ikon polskiej sceny muzycznej. Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego i Krzysztofa Krawczyka. Podczas koncertu usłyszycie niezapomniane przeboje w nowych, stylowych aranżacjach. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Gotowi na super weekend.

0: to dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radio Super FM o temacie, który jest ostatnio bardzo głośny. No, ostatnio już od jakiegoś czasu, niestety, podkreślmy. Zresztą mocno to wybrzmiewało na naszej antenie. W kilku przynajmniej odsłonach, chociażby dzisiaj rano w rozmowie Radia Super FM Michał Kaczmarek zaprosił Rafała Jaworskiego, czyli specjalistę od cyberbezpieczeństwa. Rozmawiano oczywiście o cyberbezpieczeństwie, a punktem wyjścia była sytuacja, w której dane 19 milionów pacjentów, nas wszystkich, no przecież nie wiemy, prawdopodobnie wszystkich, którzy teraz słuchacie i mnie na przykład, no to te dane wyciekły. Oczywiście jedno z tych pytań, które człowiek sobie zawsze zaczyna zadawać, po co niby hakerom dane pacjentów? No i niestety, posłuchajcie, to jest bardzo proste. Rafał Jaworski wyjaśnił to dosłownie w chwilę.
2: Dzwoni do nas osoba z przychodni, zna informacje na temat tego, że mieliśmy wizyty, no i wskazuje, że niezbędna jest na przykład dopłata. Myślimy, że dopłacamy, a tak naprawdę dodajemy zaufanego odbiorcę i nim się zorientujemy, to tak naprawdę cyberprzestępcy są w stanie wyczyścić, kolokwialnie mówiąc, nasz rachunek. Ale jest jeszcze jeden potencjalny scenariusz. W przypadku tak wrażliwych danych mogą chcieć wpływać na określone osoby, szantażować je.
1: Niezbyt przyjemna perspektywa. Mamy też działania rządu, czy też inaczej, w sytuacji, w której, jak się okazało, 5% pieniędzy z oszustw da się w ogóle odzyskać, tak działają obecnie nasze służby, no to rząd podejmuje działania i zaprasza na program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Ale najpierw posłuchajcie, jak to jest z tymi danymi. Mówiła o tym dopytywana przeze mnie Marzena Okła-Drewnowicz, czyli pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Później usłyszycie wiceministra sprawiedliwości Sławomira Pałkę, którego no, zapytałem, czy w takiej sytuacji, gdy państwo, ja tak uważam, ja tak oceniam, no niezbyt sobie radzi, czy też jest bezsilne wręcz w walce z cyberprzestępcami, gdy słyszymy o 5% osób, które odzyskują swoje pieniądze, no to zapytałem się, czy ten program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, czy to nie jest po prostu, no, ratowanie sytuacji. Najpierw pani pełnomocnik, później pan wiceminister odpowiadali.
3: Rocznie mamy około 4-5 tysięcy osób poszkodowanych, jeśli chodzi o seniorów, na łączną kwotę strat ponad 150 milionów. Odzyskiwalność tego mienia to jest kilka procent, 4-5% maksymalnie.
4: Nasz program to nie jest ratowanie sytuacji, tylko wyjście właśnie naprzeciwko takiemu problemowi. Uzbroimy seniorów w wiedzę.
1: Dodajmy do tego, że w regionie jest około 1/3 mieszkańców, którzy są seniorami, tak przynajmniej poinformował zachodniopomorski wojewoda, bo to konferencja wiceministra i pani pełnomocnik odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na Wałach Chrobrego. No więc 1/3 mieszkańców to seniorzy. Naturalne pytanie jest w takim razie, ilu z nich usłyszy, czy też weźmie udział w programie Świadomy Senior, Bezpieczny Senior? I tu zacytuję odpowiedź. Otóż bardzo wielu.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: gramy i gadamy, a czas płynie, no i dopłyną do godziny 13. To czas, by dowiedzieć się, co dzieje się w Polsce i na świecie, czyli wiadomości przed nami. Te najnowsze przedstawi dla Was Agnieszka Trajanowska-Wis, która opowie m.in. o rosnących cenach paliw. A tuż po wiadomościach kolejna porcja ciekawych informacji ze Szczecina i propozycje na nadchodzący weekend, także zostańcie razem z nami.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
16: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
19: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
20: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
21: Nawet do jutra potrwają utrudnienia na kolei w całym kraju. Paliwo droższe niż przed tygodniem, najtrudniej mają kierowcy diesli. Warto badać, zanim wystąpią objawy. Lekarze zachęcają do profilaktyki u najmłodszych.
3: Super FM. Wiadomości.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi wciąż opóźnione, ale już wracają do normalnego funkcjonowania. To jednak potrwa, bo od rana maszyniści w ramach protestu zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, co doprowadziło do wielogodzinnych opóźnień na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystywanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
20: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiano ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
21: Skutki protestu odczuwalne mogą być jeszcze przez kilka godzin na kolei, miejscami nawet do jutra. Maszyniści zaprotestowali bezpośrednio w związku z tragicznym wypadkiem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista ma ciężkie obrażenia. Maszyniści liczą teraz na szybką reakcję rządu i zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Kierowcy samochodów z silnikiem diesla mają coraz więcej powodów do niepokoju. Średnia cena oleju napędowego osiągnęła już rekordowe 8,75 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,89 zł, czyli o 26 groszy więcej niż tydzień wcześniej. Pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń potwierdzono w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie. Służby już reagują, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jak mówi Monika Michałowska, wojewódzki lekarz weterynarii, ważne są odpowiednie warunki sanitarne.
22: Powinny być stosowane maty dezynfekcyjne przed wejściem do takich budynków inwentarskich. Należy używać odzieży i obuwia przeznaczonego tylko i wyłącznie do tego celu. W każdym niepokojącym przypadku należy niezwłocznie informować najlepiej właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
21: Od początku roku w całej Polsce służby potwierdziły 8 ognisk ASF w gospodarstwach. Trzeba było wybić ponad 30 tysięcy świń, najwięcej na północy i wschodzie Polski. Reformy wynagrodzeń medyków chce Ministerstwo Zdrowia. W przygotowanych 3 projektach ustaw, które trafiły już do dalszych prac, resort zdrowia przewidział wprowadzenie limitu stawki godzinowej dla lekarzy, ograniczenia pracy do 2 etatów oraz jawne konkursy na świadczenia zdrowotne. Według założeń placówki medyczne będą miały rok na dostosowanie obowiązujących umów do nowych zasad. Lekarze zachęcają tymczasem do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o zdrowy start.
23: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Woleńc-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
24: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej.
25: Cukier, wzrost, waga.
24: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
21: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły.
3: Super FM. Pogoda.
26: Słońce ewidentnie przestaje przegrywać walkę z chmurami, bo niebo nad Szczecinem zaczyna się w końcu rozpogadzać. Możecie wyciągnąć okulary przeciwsłoneczne, a parasole śmiało zostawić w domu, bo mimo obecności chmur to wiemy już, że na pewno nic z nich nie spadnie. Na termometrach w tej chwili przyjemne 19 stopni, choć przez powiewy wiatru możecie odczuwać o stopień mniej. No i mimo, że jesienna aura zawitała do nas na dobre, to w ten weekend pozwoli nam na skorzystanie ze wszystkich uroków wolnego, niezależnie od tego, czy będzie to spacer, grzybobranie, a może po prostu dobra książka pod kocem, bo niedziela zapowiada się deszczowo.
27: Gotowi na super weekend?
28: Gotowi na super weekend.
27: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
26: Ale niezależnie od tego, co widzimy za oknami, to mamy piątek na zegarach 13:04, a w Super FM odliczamy do weekendu, który jest już na wyciągnięcie ręki.
29: Zostawcie już za sobą cały ten mijający tydzień i dajcie sobie tę chwilę dla siebie, zostając razem z nami.
26: To jest program Gotowi na Super Weekend w Super FM, a my będziemy z wami jeszcze przez godzinę do 14:00. Przy mikrofonie Zosia Lichota.
29: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, a tą godzinę rozpoczynamy muzycznie. Olivia Dean, będzie też Roxette.
27: Gotowi na Super Weekend.

0: Daria, jej paranoja, a paranoją byłoby, gdyby ten tydzień trwał więcej niż 5 dni. Tomku, jak twoje plany na nadchodzące wolne? Bo jeśli masz ochotę na dobre śniadanie w niedzielę, to w Off Marinie tradycyjnie odpala się szczeciński bazar smakoszy.
1: No to już jest taka tradycja, taki szczeciński klasyk, dobra kawa, lokalne smakołyki, płyty winylowe i gra na konsole Nintendo. Tam można wpaść już po 10, poszukać dobrej książki na wymianę i po prostu spędzić niedzielne przedpołudnie bez żadnego pośpiechu. Tym bardziej, że za oknami w niedzielę spadnie deszcz, no i niechętnie będzie opuszczać Off Marinę.
0: Niechętnie będzie opuszczać marinę, ale może jednak pogoda dopisze, bo jak się już porządnie najecie i upolujecie jakąś czarną płytę, to od 15 ruszamy w Tany na Placu Pawłowskiego, bo to właśnie tam wystartuje ostatnia w tym roku pogodna potańcówka.
1: No, strategia jest genialna w swojej prostocie. Najpierw robicie sobie dokładkę na bazarze, a potem szybkie spalanie kalorii na parkiecie. Gorzej, jak po tym jedzeniu z klasycznego tanecznego walca wyjdzie wam co najwyżej walec drogowy.

0: Duke Dimon i Ocean Drive w gotowi na Super Weekend w Radiu Super FM. A my jesteśmy już gotowi tak naprawdę. 24 minuty po godzinie 13. Możemy już chyba oficjalnie powiedzieć, że stał się prawdziwy cud nad Odrą. Wygląda na to, że legendarne kamienice przy ulicy Kolumba w końcu przestaną służyć jako darmowy plan zdjęciowy do filmów grozy.
1: I to tuż przy dworcu głównym, gdzie dotąd witały przyjezdnych w klimacie postapokalipsy. Zarząd budynków i lokali komunalnych w Szczecinie znalazł wreszcie chętne firmy na remont pierwszych 6 budynków.
0: Aż 6. W planach jest wszystko, słuchajcie. Nowe dachy, odnowione elewacje, a nawet osuszanie piwnic. W skrócie, historyczny urok zostaje, ale ruiny... No, odejdą w niepamięć.
1: No, ale turyści wychodzący z PKP mogą nagle być w szoku. No, bo przecież do tej pory myśleli, że to klimatyczny skansen, a tu nagle okaże się, że Szczecin jednak zawitał w XXI wiek.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka. A wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
2: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
3: Ach, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: I po reklamie.
6: Gotowi na super weekend.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć. Jesteśmy w Westeros, nad północnym brzegiem jeziora Melaren. Najpierw trafiamy na warstwę wikińską tutaj, potem średniowieczną, królewską, przemysłową, aż wreszcie na współczesną Szwecję, taką technologiczną, uporządkowaną, zwróconą ku wodzie. A przewodnikiem przez wszystkie te epoki może być niewielka rzeka Svarton, która właśnie tutaj uchodzi do jeziora Melaren. Od ujścia rzeki wzięła się zresztą cała nazwa miasta. Staronordyckie Aros oznaczało ujście rzeki. A ponieważ istniało jeszcze drugie Aros, to jest dzisiejsza Uppsala, zaczęto mówić o tym Vestra Aros, czyli zachodnie ujście. Z czasem słowa zlały się właśnie w miejscowość Westeros. Miasto uważa się za jedno z najstarszych w Szwecji. Jego miejskie początki datowane są około na rok 990, ale tych najstarszych śladów najlepiej szukać w dawnych zaułkach w pobliżu katedry. Tutaj te wąskie uliczki, niewielkie drewniane domy przypominają czasy, gdy było to miasto duchownych, kupców, rzemieślników, a nad wszystkimi oczywiście góruje monumentalna świątynia. No, biskupstwo istniało tutaj już od około roku 1100, a obecna katedra zaczęła nabierać kształtu w średniowieczu. Kilka lat później Westeros znalazło się w samym centrum dziejów Szwecji, bo w 1527 roku król Gustaw Vasa zwołał tutaj słynny Riksdag. To właśnie podczas obrad Westeros rozpoczął się proces, który odsunął Szwecję od kościoła katolickiego i otworzył drogę reformacji. Decyzje zapadały na terenie dominikańskiego klasztoru, stojącego w miejscu dzisiejszego ratusza. Król wówczas otrzymał prawo przejmowania kościelnych dóbr, a klasztory zaczęły znikać z krajobrazu kraju. Ale historia Westeros zaczyna się oczywiście jeszcze wcześniej. Kilka kilometrów od centrum można trafić tutaj na największy kurhan grobowy Szwecji, mierzący około 9 metrów wysokości i aż 64 metry średnicy. Obok tego kurhanu zobaczymy takie kamienne konstrukcje w kształcie okrętów, mamy kamień runiczny. No według starej tradycji w tym wielkim kopcu ma spoczywać legendarny król Bret Anund. A, jest jeszcze jedna ciekawostka. W 1947 roku Erling Persson otworzył właśnie w Westeros pierwszy sklep odzieżowy o nazwie Hennes. Początkowo sprzedawał wyłącznie odzież damską, z czasem Hennes przekształciło się w markę, którą dzisiaj cały świat zna. To oczywiście H&M. Zaskoczenie? Pewnie tak, no ale taka jest właśnie Szwecja. Zaskakująca, wielowarstwowa i mało kto wie, że w takim Westeros powstała słynna marka H&M. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Zegarki nie kłamią, wybiła 14. Czas oddać głos naszemu serwisowi informacyjnemu.
1: No, to był program Gotowi na Super Weekend w Super FM. Za wspólnie spędzony czas pięknie dziękuję wam.
0: Zosia Lichota
1: i Tomek Janicki. Zostawiamy was super muzyką i życzymy udanego weekendu. No, ja słyszę się z wami w poniedziałkowy poranek już od 5:30.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
3: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
4: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
5: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
4: Wow!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
6: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. I skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
10: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
11: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: I po reklamie.
12: Jest 14. Wiadomości Super FM.
13: Pociągi wciąż opóźnione mimo zakończenia protestu maszynistów. Dwie najlepsze obecnie tenisistki świata w finale US Open. Co widzą ptaki? Teraz już wiemy, dzięki ich zdjęciom naukowcy proszą internautów o opinię zdjęć wykonanych przez bociany.
2: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do późnych godzin wieczornych potrwają opóźnienia na kolei, poinformował prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Z kolei szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapewnia, że jutro i w niedzielę ruch na torach powinien odbywać się już normalnie. Przez najbliższe godziny pasażerowie muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, a to z powodu 12-godzinnego zakończonego już strajku maszynistów, którzy i w ramach protestu zwalniali przed przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę.
14: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać.
13: Mówi prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
14: Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
13: Szef Związku Maszynistów podziękował pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział. Maszyniści chcą wymóc na rządzie zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. To ich postulat od wielu lat, ale protest wybuchł bezpośrednio w wyniku środowej katastrofy, gdy w Sokolnikach Suchych pociąg zderzył się z ciężarówką na przejściu. Zginęła pasażerka, jest wielu rannych, w tym maszynista. Wołodymyr Załański ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu, pod koniec września, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
15: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
13: Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i w Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Dla wielu kibiców to będzie kobiecy finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł w US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Michał Waszkiewicz.
16: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noskową. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff. Finał kobiety jutro.
13: A dziś jeszcze półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwierow zmierzy się z Karenem Khachanovem. Zdjęcia ptaków w locie. Krajobraz widziany autentycznie z lotu ptaka, czy chwilę migracji w warunkach autentycznych. Między innymi takie zdjęcia wykonują kamery nadajników, w które wyposażone są oznakowane bociany. Fotografie już są, teraz naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: To jest Super FM
3: na 97,5.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy pod stadionem Pogoni Szczecin. Właściwie ja jestem, Andrzejku. To jest właśnie zakończyła się konferencja prasowa przed kolejnym spotkaniem ligowym piłkarzy. Ekstraklasowe starcie z Wieczystą Kraków w najbliższą niedzielę i trener Oskar Garcia, trener Pogoni Szczecin, spotkał się z dziennikarzami. Pytania dotyczyły różnych tematów. Na przykład tego, jak ocenia przeciwnika, w którego barwach od niedawna gra Eftimis Kuluris. Niegdyś, nie tak dawno wcale, dwa lata temu mistrz, w sensie w najlepszy strzelec ligi właśnie w barwach Pogoni Szczecin, Kuluris w tej chwili w barwach przeciwnika, no i oczywiście Oskar Garcia zwraca uwagę na tego gracza. Mówił też, że ogólnie Wieczysta Kraków to jest przeciwnik, który ma na poziomie indywidualnym wielu bardzo dobrych piłkarzy i on ich typuje do bycia wysoko w lidze, więc na pewno to będzie trudny mecz portowców. To będzie też trzecie spotkanie portowców Przytwardowskiego z rzędu i to też taka sprawa, że no na razie dwa remisy zobaczyli kibice przy ulicy Twardowskiego. Jak będzie w najbliższą niedzielę? Na pewno środkowa linia naszego zespołu będzie oparta przede wszystkim o młodych graczy, Ławę i Wojciechowskiego, bo już skończyło się okienko transferowe. Padło także pytanie o Rajmunda Molnara, gracza, który doznał bardzo poważnej kontuzji, bardzo długo pauzował i właśnie został zgłoszony do rozgrywek ligowych, ale tutaj Oskar Garcia podkreślał, że on jeszcze nie jest gotowy na występy ligowe. Na razie trenował indywidualnie, dopiero pierwsze treningi z drużyną, więc tu jeszcze dużo czasu przed nim, zanim rzeczywiście zagości znowu w pierwszym składzie portowców. Jak to spotkanie będzie wyglądało? Oczywiście będziemy tutaj na stadionie, będziemy wam o tym mówić także w Radiu Super FM, zobaczycie zdjęcia, filmy, także polubcie także Radio Super FM na Facebooku.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
0: I po reklamie. Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
5: W serwisie kulturalnym zaglądamy do szczecińskich teatrów oraz na muzyczne sceny pod gołym niebem. Barbara Gądek, oto co przygotowały dla Was instytucje kultury. 26. Wielki Turniej Tenorów w Teatrze Letnim. O 20.00 Szczeciński Amfiteatr stanie się areną międzynarodowych wokalnych zmagań organizowanych przez Operę na Zamku.
6: Taki ansambl ośmiu wspaniałych, nietypowy.

0: głosów tenorowych i najpiękniejsza muzyka, także zapraszam.
1: Mówi dyrygent Orkiestry Opery na Zamku Agnieszka Nagórka.
0: Natomiast zaproponowałam naszym śpiewakom, aby przygotowali arię

0: Kaja, wielka sława to żart i uwaga, poprosiłam, aby tenorzy nauczyli się jej po polsku.
1: Wymowa koncertu nawiązuje do dawnych tradycji dworskich. O tym, kto wygra, zdecydujecie sami. Każdy widz przy wejściu otrzymuje różę, którą wręcza swojemu faworytowi. Śpiewak, który zbierze najwięcej kwiatów, zostanie uroczyście pasowany na rycerza. Teatr Polski w Szczecinie ma dla Was aż 4 wyjątkowe propozycje. Jeśli macie ochotę na wyśmienity humor, w piątek, sobotę i niedzielę zobaczycie komedię Mąż mojej żony z Adamem Dzieciniakiem i Michałem Janickim. Co się stanie, gdy dwóch mężczyzn odkryje, że ma dokładnie tę samą żonę? Zwroty akcji gwarantowane. Dla fanów głębszych, abstrakcyjnych klimatów teatr przygotował Choinkę u Iwanowów. Osadzony w konwencji absurdu dramat skłaniający do refleksji nad współczesnym światem. A jeśli wolicie sceniczne show i blask piosenki aktorskiej, w sobotę i niedzielę Michał Janicki zaprasza na porywającą rewię w stylu paryskich kabaretów, a w piątek i sobotę na pełne sarkazmu i dowcipu melancholię hrabiego Michała Janickiego. W ten weekend więc szykują się naprawdę gorące wieczory. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie na stronie Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Słuchasz Super FM na 97,5.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest piątek, a to oznacza w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM przegląd nowości filmowych w naszych kinach. Jest ich kilka i naprawdę będzie w czym wybierać w ten weekend. Dziś zacznę od filmu szczególnego, znaczącego osiągnięcia w dziedzinie filmów dokumentalnych. Taką propozycją jest najnowsze przedsięwzięcie Michała Marczaka zatytułowane Bez końca. W filmie o ojcu poszukującym zaginionego syna Michał Marczak połączył dokumentalny thriller i psychologiczną rozprawę o sensie żałoby i okrucieństwie nadziei. Zrealizował film przez wielu uznawany za wydarzenie. Dokumentalną propozycją jest też film o zespole Oasis, duża hollywoodzka produkcja o legendzie brytyjskiej muzyki popularnej. Swoich widzów znajdzie też zapewne inny polski film dokumentalny. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, którego bohaterem jest charyzmatyczny duchowny. To film o potrzebie kochania i bycia kochanym, skonstruowany z nieznanych archiwaliów, prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Będąc w kręgach religijnych, warto wspomnieć o filmie Mistyczka. To opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drodze, która zaprowadziła Alicję Lęczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. Ta historia wydarzyła się w Szczecinie i dlatego ten film jest tak nam bliski. Wydarzeniem filmowym jest też na pewno obraz zatytułowany Niebo nad Normandią, trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantów wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W głównych rolach występują Brendan Fraser i Andrew Scott. Wśród propozycji lżejszych, sporym przebojem może się okazać film 100 dni Misja Zeus, kontynuacja filmu 100 dni do matury. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Ten format ma już swoich fanów zgromadzonych wokół internetowego fenomenu. Marsupilami to komedia dla całej rodziny podpisana przez twórców Mikołajka oraz Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Podczas rejsu All Inclusive David, Tess i ich synek odkrywają w swoim bagażu uroczego żółtego stworka w czarne centki, którego nieposkromiony temperament w mgnieniu oka zamienia rodzinne wakacje w totalny chaos. Ostatnia propozycja to Totalna Magia 2, sequel filmu z udziałem Nicole Kidman i Sandry Bullock. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Jak Państwo słyszą, weekend w kinach zapowiada się bardzo różnorodnie. Polecam Państwa uwadze kinowe seanse. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM.
1: Już za chwilę. Wiadomości.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
8: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
9: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia pozostały. Odwołanie rektora i niespokojnie pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Donośne ćwiczenia w Trójmieście. O tym także za chwilę.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trajanowska, BIS. Pociągi wróciły do normalnej pracy po 12-godzinnym proteście maszynistów, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnych godzin wieczornych. Maszyniści w ramach protestu zwalniali dziś do południa na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To ich apel o zwiększenie bezpieczeństwa na kolei. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych, zadeklarował dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
14: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
13: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. MSZ Ukrainy potępiło zniszczenie pomnika i miejsca pochówku żołnierzy UPA w uroczysku Białystok w województwie lubelskim i oświadczyło, że margines polityczny w Polsce nie wymyślił nic lepszego od walki z grobami. Okoliczności tego zdarzenia bada prokuratura. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał pod warszawską siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiS. Szef partii poinformował, że jest to interwencja poselska. Przed budynkiem od rana trwa protest w związku ze zmianą władz uczelni. Posłowie PiS-u twierdzą, że odwołanie dotychczasowego rektora Akademii Michała Sopińskiego odbyło się niezgodnie z prawem.
0: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
13: Minister Sprawiedliwości ma prawo zmienić rektora Akademii, odpowiada Andrzej Szejna z Lewicy.
15: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować.
13: Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodzi o wykazanie w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach, a także demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki rektora przejął profesor AWS, doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jest głośno, ale to ćwiczenia potrzebne, zapewniają organizatorzy. Manewry ratownicze Pomerania 2026 odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zderzenie pociągów.
16: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
17: Do żółto-niebieskiego wagona.
18: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu, jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
13: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy i nie mają w związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu, ale tym bardziej pokazują, jak duże znaczenie ma przygotowanie się na każdy scenariusz.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No to się dzieje niestety. Bardzo dużo problemów mają kierowcy w tej chwili w Szczecinie. Mówimy tutaj przede wszystkim o autostradzie A6. To jest między węzłami Kijewo, węzłem Klucz. Jak informują internauci, doszło tam do jakiegoś poważnego zderzenia. No i to widać od razu na satelitarnej mapie. Oczywiście też słyszymy wasze doniesienia, że rzeczywiście bardzo ciężko tam w tej chwili przejechać. Tak jak mówię, od Kijewa do Klucza i to właściwie w tym momencie w obie strony. Zresztą już w tym momencie zjazd na węzeł Kijewo już w okolicy Płoni, czy też na Struga już się nawet korkuje. A propos Płoni, także są problemy. Noszą się Stargardzki, ale no oczywiście mniejsze niż ostatnio, kiedy tam było zwężenie do jednego pasa. Jeszcze zostając na chwilę przy tym wszystkim, co tam się dzieje, no to także od razu problem się zrobił na Floriana Krygiera i to przede wszystkim na wyjeździe w kierunku Podjuch, bym zwrócił na to uwagę. Poza tymi kłopotami, tak tradycyjnie można powiedzieć, na wjeździe do Szczecina od strony Mostu Długiego, tutaj bym sugerował jednak wybrać trasę zamkową od skrzyżowania z Bramą Królewską, jest zdecydowanie łatwiej. Gdzie jeszcze stoimy? Te okolice, czyli okolice dworca Szczecin Główny, ulica Kolumba, tam internauci informowali o tym, że były jakieś problemy, jakieś auto źle zaparkowane, tramwaj, który nie mógł przejechać. Ponoć laweta już się z tym ogarnęła, że tak powiem, natomiast nie zmienia to faktu, że tam raczej się turlamy niż jedziemy. Podobnie zresztą Nabrzeże Wieleckie, w obie strony, także od Matejki. Sporo samochodów. Patrząc dalej na północy naszego miasta, Bogumińsko, ostatnio skrzyżowanie z Pokoju i to w obie strony, czyli od Chorzej Bogumińską do skrzyżowania z Pokoju, tudzież odwrotnie, od Pokoju do skrzyżowania z Chorzą. Tam również w tym momencie w obie strony sporo samochodów, no ale tutaj ominąć to naprawdę będzie trudno. Jakby co, dzwońcie, dawajcie znać, a ja tutaj, Andrzej Kutys, jestem w studiu i sprawdzam, co się dzieje. Tak jeszcze na szybko patrząc, coś się tutaj dzieje na moście. Przepraszam, na rondzie na Głębokim, rondo Franciszka Knapa, czyli od strony Pilchowa na Zagadłowicza już się przykorkowało, ale także widzę, że korkuje się w kierunku skrzyżowania właśnie z Miodową i Kupczyka, także no sporo samochodów w tym momencie pośród mieściu Szczecina jeździ.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
5: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mo.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
18: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniew, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
19: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%.

0: 20%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
4: Pół 20 minut temu o tym mówiłem, w pomocy drogowej popołudnie, w piątkowe popołudnie 11 września, to jest po prostu fatalna sytuacja tych, którzy jadą w kierunku prawobrzeża naszego miasta. Jeżeli oczywiście możecie się powstrzymać, może po pracy jeszcze szybkie zakupy odczekać na to, co się wydarzy później, bo na ten moment, no ci oczywiście, co już utknęli w tych korkach, no to już niestety stać muszą, ale korek jest na wyjeździe ze Szczecina na ulicy Struga i tuż daleko, daleko, niemalże w okolicy Mostu Pionierów, czy też za Mostem Pionierów i tak aż do węzła Kijewo. Później za węzłem Kijewo, jak wyjeżdżacie w kierunku węzła Klucz i od węzła Klucz korki, także potężny już korek na Floriana Krygiera przed skrzyżowaniem w Podjuchach. Tutaj wszędzie dojazdy również zablokowane i no naprawdę potężne problemy są w tym momencie. Szosta Stargardzka, także na wyjeździe jest sporo samochodów, no ale przede wszystkim na szóstce mieliśmy zderzenie samochodów i od razu jest tego fatalna sytuacja, jest tego fatalna konsekwencja dla tych wszystkich, którzy chcą z naszego miasta na prawobrzeże, czy nie tylko na prawobrzeże wyjechać. Niestety tutaj, tak jak mówiłem, jeżeli możecie, to może warto pomyśleć, żeby powiedzmy jeszcze chwilę trochę w Śródmieściu się gdzieś pokręcić, a później dopiero ruszyć. Chociaż w Śródmieściu się pokręcić, no dobrze, przepraszam, to może nie jest najlepszy pomysł. Na przykład jeżeli byście chcieli przez Bramę Brodową przejechać, czy też wjechać do Szczecina, bo tu okolice Starego Miasta, Nowego Starego Miasta i także na Niebuszewie dużo jest samochodów. Tradycyjnie o tej porze, no to ronda trzeba wymieniać, tak samo jak na Gumieńcach. Rondo Gierosa, no to jest klasyka gatunku o tej godzinie. Niestety problemy także z wjazdem do Szczecina od zupełnie drugiej strony, czy od północy, od Pilchowa w tym momencie przed rondem Franciszka Knapa. Znowu wypada o tym miejscu powiedzieć. Bogumińska, bo 20 minut temu o tej Bogumińskiej mówiłem i tak, to również jest problem. Także generalnie popołudniowy szczyt, piątkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny w rozkwicie, co oznacza, że niestety czy pasażerowie tramwajów, autobusów, czy też w samochodach, no trzeba się uzbroić w cierpliwość.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Kaczmarek.
1: Tym utworem Jennifer Lopez podbiła nieco ponad 25 lat temu wszystkie możliwe światowe listy przebojów, a dziś prawie że przed godziną 16 śpiewała dla Was w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, kłaniam się Wam nisko, bo zaczynamy nasze spotkanie, które będzie pierwszym radiowym podsumowaniem dnia w piątek, a to był piątek, kiedy działo się całkiem sporo. Będzie między innymi o tym, że na wielu ulicach mamy zmianę organizacji ruchu, a to przez to, że trwają ich remonty. Będzie także o paliwie, które jest drogie i które bywa orężem w politycznej dyskusji między jedną a stroną sceny. Poza tym ważny jubileusz na ZUCie oraz informacje sportowe i popołudniowa rozmowa i dużo dobrej muzyki. No to za moment zaczynamy podsumowanie dnia. Ale

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa, ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: I po reklamie.
5: Jest 16. Wiadomości Super FM.
12: Pociągi jeżdżą już z normalną prędkością, ale opóźnienia trwają. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po odwołaniu rektora. Co z zimowymi igrzyskami olimpijskimi po rezygnacji szefa komitetu.
4: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trajnowska-Wis. Po proteście maszynistów ruch na kolei powoli stabilizuje się, jednak w związku z akcją opóźnienia mogą występować nawet do jutra. Protest Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych zakończył się już co prawda 4 godziny temu, ale ponieważ do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowe zwalniały do 20 km na godzinę, te opóźnienia na większości stacji trwają i będą trwać jeszcze przez wiele godzin. Do tej pory odwołania na części lub całości trasy dotyczą 7 pociągów, informuje PKP PLK SA. Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do przepychanek posłów PiSu z policją, a spór wybuchł po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego, który twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Ale to nie wszystkie wydarzenia wokół sporu, wokół wymiaru sprawiedliwości, o czym Maciej Kluczka.
13: Także dziś odbyła się uroczystość 40-lecia istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski zorganizował obchody, jakby nie bacząc na to, że prace Trybunału są sparaliżowane, między innymi z jego powodu, bo nie dopuszcza do pracy w Trybunale wybranych przez Sejm nowych sędziów.
14: No jeżeli jest tak ważna rocznica jak 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, to chyba warto to uczcić. A co, nie istnieje Trybunał? Nie ma 40 lat?
13: Tak, sprawę komentował Łukasz Piebiak, uczestnik uroczystości, wiceminister sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry.
12: Dalsze informacje. Mieszkańcy Nowego Jorku uczcili pamięć ofiar zamachu z 11 września. Dziś mija 25 lat od ataku terrorystów Al-Kaidy. To wydarzenie, które wpłynęło na losy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata, mówią ekspert grupy Dobrobyt na pokolenia dr Tomasz Makarewicz i autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce Magdalena Górnicka-Partyka.
0: 11 września jest ważny w amerykańskiej polityce, dlatego że przeorał ją, przeorał świadomość społeczną.
15: To wywołało tak ogromny szok w Ameryce i w Amerykanach, że oni musieli się wymyślić na nowo po tym 11 września.
12: W zamachu z 11 września 2001 roku zginęło blisko 3000 osób. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 2030 roku zrezygnował, ale francuskie władze uspokajają, że organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. Edgar Grospiron odszedł po 18 miesiącach pracy, o czym Michał Waszkiewicz.
16: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnając się z funkcją. Od kilku miesięcy w komitecie były tarcia, co sprawiło, że pojawiły się opóźnienia, a te z kolei doprowadziły do niepokoju ze strony podmiotów finansujących Igrzyska, głównie wszystkich czterech regionów, które będą gospodarzem imprezy. Francuska minister sportu Marina Ferrari oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw. Projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. A tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
12: Igrzyska za 4 lata. Będzie to już czwarta edycja zimowych igrzysk rozegrana we Francji.
4: Super FM. Pogoda.
17: Wiatr słaby, deszczu nie będzie, aczkolwiek na horyzoncie chmur całkiem sporo i niestety nie ma się co spodziewać przejaśnień. Pod wieczór 13 stopni, obecnie 18, jutro w ciągu dnia od 14 do 20, aczkolwiek tak jak dzisiaj nie będzie deszczu, tak jutro przelotnie może popadać.
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Jesień idzie, nie ma to tamto. Zaczynamy nasze spotkanie w piątek. Michał Kaczmarek melduje się i będę z wami do 18.15, a także potem w podsumowaniu dnia o 22.00. Dużo informacji z naszego miasta, m.in. zmiana organizacji na niektórych ulicach, czy kłótnia wokół cen paliw. Od tego to nawet rozpoczniemy.

0: Halo Houston, mamy problem i to w niejednym miejscu Szczecina. Dostaję od Was bardzo dużo sygnałów w piątkowe popołudnie, że dojazd do węzła Kijewo przez niemal całe prawobrzeże już od prawie, że basenu górniczego jest zablokowany. Obecnie korek sięga do skrzyżowania z szosą stargardzką, więc nie jest najłatwiej, a nawet może kawałek dalej, bo właściwie to można powiedzieć, że już prawie do skrzyżowania w stronę właśnie ulicy Przyszłości, czyli Płonia, też prawie całe zablokowane. Za moment będziemy o tym więcej mówić. Czekam na Wasze sygnały. 91, 2, 4, 5, 5, ale najpierw informacja polityczna właściwie, chociaż też was kierowców dotycząca. Mowa o cenach paliw. Dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową w tej sprawie.
1: Ceny paliwa na pylonach stacji benzynowych ostatnio przekraczają kolejne granice, które wydawały się nieprzekraczalne. W tej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość, opozycja oczywiście ma swoje zdanie, kto jest tutaj winien. Bez cienia wątpliwości wskazują, że jest to rząd i jego premier Donald Tusk. Zorganizowali dzisiaj konferencję prasową na stacji benzynowej w Lubieszynej. Tam, gdzie, jak podkreślali, swego czasu premier Donald Tusk wrzucił takiego tweeta, czy też informację w serwisie X, że tam 5,18 paliwo kosztuje i czy może być grosik dłużny. Pamiętamy tę obietnicę z kampanii wyborczej, czyli 5,19. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka odnosił się właśnie do tamtego wpisu premiera Donalda Tuska.
2: To na tej stacji było w tym czasie właśnie tak zwane czyszczenie magazynów i dlatego przez dwa dni była cena 5,18. No jaka jest cena teraz, Państwo widzicie. Jako że ten patorząd doprowadził do tragedii budżetowej, ratując się w tej chwili, cieszy się i podnosi ceny paliw, bo 50% ceny paliwa to jest podatek do budżetu państwa. A liczby są takie: wybucha wojna na Ukrainie, baryłka ropy kosztuje $120 za baryłkę, a dolar kosztuje 4,40. Cena paliwa w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości w tym czasie, cena za ropę jest 7,60. Dzisiaj mamy sytuację taką, że baryłka ropy kosztuje w granicach 100-105 dolarów. Dolar kosztuje 3,70, czyli jest ponad 60 groszy tańszy niż w 2022 roku. I co robi rząd Donalda Tuska? Daje cenę taką, jaką Państwo tutaj mniej więcej widzicie, czyli zbliżającą się do 9 zł za ropę, za litr. Według mnie po prostu to jest okradanie, bezczelne okradanie mieszkańców Polski.
1: Tyle działacze Prawa i Sprawiedliwości, natomiast najnowsze informacje w tej sprawie to po programie Graffiti w Polsacie News. Informacje od ministra energii Miłosza Motyki, który podkreślał, że problem wysokich cen na stacjach nie sprowadza się wyłącznie do cen samej ropy, ale także wyrób produktów ropopochodnych. Ceny największe w historii, bo jest największy globalny kryzys, jeśli chodzi o ropę naftową. Tak mówił minister kilkadziesiąt minut temu tak naprawdę. Takie informacje zapewnił również Miłosz Motyka, że będą szukali rozwiązania w celu zwiększenia dochodowości budżetów, jeśli chodzi o podatki od nadzwyczajnych zysków, żeby móc finansować pakiety osłonowe. Jednocześnie minister na razie nie przedstawił konkretnego nowego programu. Zwracał także uwagę, ten argument się pojawia, że na początku sierpnia prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
4: Kierowcy muszą być dzisiaj przygotowani na naprawdę poważne utrudnienia w ruchu. Wszystko to się dzieje w stronę Prawobrzeża. Mamy potężny korek na wysokości szosy Stargardzkiej w kierunku Stargardu. Także zjazd z węzła Kijewo w tym momencie jest bardzo trudny. Korkuje się już ulica Niedźwiedzia, Struga. Można powiedzieć, że tak naprawdę to już na wysokości mniej więcej ulicy Energetyków i Gdańskiej widać spowolnienie tempa, potem jest już tylko gorzej, a więc cała główna ulica do skrzyżowania z Gryfińską, Batalionów Chłopskich, Leszczynowa, dojazdówki. Całe Prawobrzeże wyjazdowe z miasta jest zablokowane. Naprawdę unikajcie tamtych rewirów, bo w tym momencie można stracić pół godziny, jak nie godzinę, żeby wyjechać z miasta. Struga blokuje się w dwie strony, więc również odcinek do centrum, do skrzyżowania z Gryfińską jest w tym momencie prawie że nieprzejezdny. Stoi także Pomorska od samego skrzyżowania z ulicą Emilii Gierczak przez Małe Rondo w okolice Racławickiej, przez całą ulicę Pomorską. Bardzo poważne utrudnienia na Prawobrzeżu. 91, 2, 4, 5, 5. Czekam na wasze sygnały, bo na pewno to nie jest tak, że ten korek uda się rozładować w kilka minut.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Sponsorem programu jest znana w całej Polsce sieć szkół Pascal, która właśnie zaczęła rekrutację. www.pascal.edu.pl.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: o dzisiejszą komunikację w mieście, to tutaj trzeba się uzbroić w porządną cierpliwość. Przed nami kolejna pomoc drogowa. Ja nie ukrywam, że czekam także na wasze sygnały 91 24 5 5. Dzwońcie do nas, a wasze relacje drogowe też na pewno na naszej antenie się pojawią, bo widzę, że tak naprawdę takiego zatoru jak dzisiaj na Prawobrzeżu nie było już dawno.
1: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ubezpieczenie samochodów w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225 000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Volfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oby takich piątków było jak najmniej. Trwający protest maszynistów powoduje, że również ciężko jest dojechać do Szczecina koleją, a samochodem też wcale nie jest lekko. W ciągu ostatnich 20 minut od ostatniej pomocy drogowej, czy coś się zmieniło? Może trochę mniej aut na Dąbskiej, może trochę mniej aut na szosie Stargardzkiej, może łatwiej jest zjechać za szóstki w stronę ulicy Niedźwiedziej. No ale to są jednak małe zmiany. Biorąc pod uwagę, że cała ulica Struga dojazdowo do chociażby ronda Upaszki czy od ulicy Pomorskiej do tego ronda, no niestety albo zablokowana, albo z tempem, które co tu dużo mówić, no raczej nie jest satysfakcjonujące. Łubinowa stoi również ulica Gryfińska. Nie jest łatwo także w Dąbiu, tutaj ulica Emilii Gierczak, Pomorska. Cały czas również tych aut jest tam całkiem sporo, blokada także na Przestrzennej. No nie jest łatwo. To naprawdę nie jest łatwy dzień. To, że jest tak ciasno na Prawobrzeżu, ma swoje zalety, można tak delikatnie powiedzieć, bo w centrum miasta jest dużo łatwiej obecnie. Tych samochodów tutaj praktycznie nie widzę jakoś mocno zintensyfikowanego ruchu, zarówno na Wojska Polskiego, jak i na przykład na Bramie Portowej. Tutaj nie ma zatorów, nie ma korków, bez problemu dostaniecie się właściwie w każde miejsce w centrum miasta. Nawet na Niebuszewie nie jest tak źle. No tutaj może przed rondem Giedroycia trochę trzeba poczekać od strony Alei Wyzwolenia, ale na przykład zawsze wam mówię, że rondo Sybiraków to jest o tej godzinie zablokowane, a teraz tamte okolice przejezdne bez żadnego problemu. Czyli można powiedzieć, że im gorzej jest na Prawobrzeżu, tym łatwiej jest w centrum, aczkolwiek taka reguła pewnie stojących w korku na Prawobrzeżu wcale, ale to wcale nie cieszy. 91 2 4 5 5 to numer do studia Radia Super FM. Czekam na wasze sygnały.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Ale oni mają pasję muzyczną. Kuba i Kuba, chłopaki, to jest ich nowy utwór, który jestem przekonany, że będzie śmigać po stacjach radiowych jak marzenie. 11 minut do 17, teraz kilka słów o zmianach w organizacji ruchu i remontowanych ulicach w Szczecinie, a mówi o tym Krzysztof Ufland, czyli rzecznik prasowy Zarządu Drogi Transportu Miejskiego.
1: W trakcie odbioru jest inwestycja na ulicy Kasprzaka, gdzie wykonawca prowadzi naprawę nawierzchni bitumicznej na obszarze 910 metrów kwadratowych. Zakończono też pracę na ważnej dla Szczecina ulicy Piłsudskiego. Wykonawca szykuje się tam do odbioru. W tym tygodniu zakończą się roboty na ulicy Fiołkowej, utwardzenie nawierzchni i załogowej. Remont drogi o powierzchni 1270 metrów kwadratowych. Tam wykonawcy pozostało już tylko powierzchniowe utrwalenia. Roboty budowlane zakończono również na ulicy Grzymińskiej. Obecnie prowadzone tam są prace porządkowe oraz badania laboratoryjne. Intensywne prace trwają na kolejnych ważnych dla Szczecina ulicach Botanicznej oraz Stołczyńskiej. W obu tych lokalizacjach jeszcze w tym tygodniu wykonawca rozpocznie układanie warstwy wiążącej, a następnie regulację wysokościową urządzeń. Postępują także roboty na ulicy Złotowskiej, gdzie wykonawca prowadzi wymianę nawierzchni o powierzchni 630 metrów kwadratowych. Tu prace drogowe rozpoczną się niebawem. Jeszcze w tym tygodniu powinien rozpocząć się remont zatoki autobusowej. To powierzchnia prac na około 180 metrów kwadratowych w ciągu ulicy Staszica w kierunku ulicy Gontyny. W trakcie prowadzenia robót uczestnicy ruchu drogowego oraz pasażerowie komunikacji miejskiej mogą spodziewać się utrudnień. Już teraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość, przypominając jednocześnie, że tymczasowe trudności prowadzą do poprawy komfortu w najbliższej przyszłości.
0: No tak, ale trochę się trzeba przemęczyć. Wszystkie aktualne informacje dotyczące zmian drogowych zawsze w Radiu Super FM, a także na naszej stronie internetowej. 10 minut i będzie 17.

0: Za dwie minuty będzie godzina 17, za chwilę w Radiu Super FM najświeższe wiadomości, a potem kolejne informacje ze Szczecina, między innymi sport, a także skrót z porannej rozmowy.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Biznes to relacja. A najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
9: W sumie 15 dni opóźnień wygenerowały wszystkie protestujące pociągi. To nie jest dobry czas dla kierowców. Ceny paliwa będą nadal rosły. Amerykański żołnierz zagrał z Wieży Mariackiej w ważnym dniu nie tylko dla swojego narodu.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Łącznie ponad 23 tysiące minut opóźnienia, czyli ponad 15 dni. Opóźnienia mają pociągi po jednym dniu protestu maszynistów. Utrudnienia potrwać mają do wieczora. Tak wyglądało to w ciągu dnia.
10: Jedziemy właśnie do Zakopanego. Miał przyjechać pociąg o 8.43, a mamy opóźnienie 13 minut.
11: Jakoś będziemy to przyjechać. Akurat tak, żeśmy wybrali wyjazd, że akurat zastrajkowali.
12: Właśnie sobie przebukowuję bilet, bo miałam wcześniej zabukowany późniejszy, natomiast żeby mieć jakiś zapas na te opóźnienia, właśnie przebukowuję na wcześniejszy.
13: Pani się spieszy?
12: Tak, na konferencję do Warszawy.
9: Maszyniści zaprotestowali dziś w związku z wypadkiem, do którego doszło dwa dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak już dziś zapewnia, że rząd prowadzić będzie intensywne prace w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i mówi m.in. o procedowanej już ustawie fotoradarowej.
14: Będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone w systemie automatycznym typu CANART oraz połączonym z red lightem kolejowym, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
9: Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych wzrostów cen paliw. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex uważa, że szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
13: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
9: Litr benzyny 95 kosztuje obecnie średnio 7,89, oleju napędowego 8,75. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści i zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnia, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. W nowojorskim Parku Pamięci Amerykanie uczcili pamięć ofiar zamachów sprzed 25 lat na wieżę World Trade Center i gmach Pentagonu. W ataku terrorystów Al-Kaidy życie straciło prawie 3000 osób. O 11 września pamięta cały świat, także Polska. Wojskowy utwór Cisza rozbrzmiał dziś z wieży Kościoła Mariackiego. Wykonał go amerykański żołnierz, a zarazem trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Utwór rozległ się nad krakowskim rynkiem głównym dziś po południu.
1: Super FM. Pogoda.
0: Jaki piątek, taki cały weekend, to może być dobra albo zła wiadomość. Dobra, dlatego że temperatury będą cały czas utrzymywać się między 15 a 20 stopni, czyli nie jest zimno. Zła, że słońca zobaczymy tylko na chwilę i że większość pogody będzie dokładnie taka jak teraz, czyli chmury, no i gdzieś tam momenty z przelotnymi opadami deszczu. Jeżeli mówimy o dzisiejszym wieczorze, raczej padać nie powinno, ale temperatury spadną do 11 stopni.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. W piątek ważny jubileusz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, poważne problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia, czy relacja sportowa przed meczem Pogoń Wieczysta. Te informacje, ale nie tylko w tej godzinie. Tak jak w tej godzinie dużo dobrej muzyki, Dua Lipa, Wally Lopez czy Anna Wyszkoni przed nami na muzycznym horyzoncie. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie 5 minut po 17.
1: A

0: Dzięki.
1: No ten utwór dodaje tempa. You Can't Stop the Beat, czyli Wally Lopez i Jamie Scott w Radiu Super FM. 12 minut po 17, piątkowe popołudnie. Teraz będzie o cyberbezpieczeństwie, bo to był główny temat porannej rozmowy Radio Super FM. Coraz więcej instytucji ochrony zdrowia, w tym szpitali, pada ofiarami hakerów. To poważny problem, bo ostatnio jedna z domen spowodowała wykradzenie danych 19 milionów Polaków. Co z takimi informacjami mogą robić cyberprzestępcy? O tym rozmawiałem z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa Rafałem Jaworskim.
2: Dlaczego dla hakerów te dane są tak interesujące? Czy tutaj chodzi po prostu o PESEL i o takie podstawowe nasze dane osobowe? Czy o to, co może posiadać placówka medyczna, czego nie posiadają inne skupiska, inne bazy danych? Na przykład informacje chociażby o naszych absencjach zawodowych albo o naszych receptach.
3: Dobre pytanie. Z jednej strony kwestia numeru PESEL. Podejrzewam, że dobrą praktyką będzie, niezależnie od tego, czy miał miejsce wyciek, czy też nie, zastrzec ten numer PESEL. Dzisiaj mamy bardzo dostępne narzędzia. Z jednej strony oczywiście aplikacja Obywatel, z drugiej strony w Urzędzie Gminy można taki numer PESEL zastrzec. Instytucje finansowe, nawet jeżeli ktoś chciałby zobowiązanie na nasze dane wziąć, no to mają obowiązek zweryfikowania, czy taki numer nie jest przypadkiem zastrzeżony. Więc to jest jakby jedna kwestia. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy zastanowić się, dlaczego tego typu dane są istotne, no to wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dzwoni do nas osoba z przychodni, zna informacje na temat tego, że mieliśmy wizyty określone, że mamy, zna przebieg naszej historii chorobowej, no i wskazuje, że niezbędna jest na przykład dopłata do ostatniej wizyty. W tym przypadku my oczywiście ewentualnie klikając na link bez weryfikacji myślimy, że dopłacamy, a tak naprawdę dodajemy zaufanego odbiorcę. I nim się zorientujemy, to tak naprawdę cyberprzestępcy są w stanie wyczyścić, kolokwialnie mówiąc, nasz rachunek. Ale jest jeszcze jeden potencjalny scenariusz. W przypadku tak wrażliwych danych, do których cyberprzestępcy mają dostęp, mogą chcieć wpływać na określone osoby, szantażować je albo dyskredytować, kiedy nie musi nawet być mowy o osobie publicznej. Może być po prostu sytuacja taka, że ktoś się do nas z nami skontaktuje i powie, że na przykład przekaże w pracy informacje związane z, nie wiem, naszym pobytem u takiego czy innego specjalisty.
1: Zagrożenie jest dużo. Co więcej, osoby fizyczne nie mają przesadnie szerokiego pola do manewru, jeżeli chodzi o zabezpieczenie się przeciwko cyberprzestępcom. Mowa głównie o zastrzeganiu PESEL-u, o czym była mowa przed momentem, ale także o tym, żeby nie instalować przesadnej ilości aplikacji i uważać, komu przekazujemy nasze dane osobowe. Mówił o tym Rafał Jaworski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, podcast z rozmowy już na naszej stronie internetowej.

0: Dzisiaj i jutro Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny obchodzi ważne święto, jubileusz 80-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Mowa o zarówno jubileuszach pod kątem oficjalnym, jak i o wydarzeniach chociażby artystycznych. O szczegółach Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa uczelni.
1: To był niezapomniany jubileusz 80-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, a właściwie inauguracja tego jubileuszu. W audytorium Maksimum przy Alei Piastu 19 zebrało się dzisiaj blisko 200 zaproszonych gości. Zainaugurowano w ten sposób dwudniowe obchody 8 dekad kształcenia na WIMIM ZUT. Obchody jubileuszu oficjalnie otworzył gospodarz spotkania, dziekan doktor habilitowany inżynier Marcin Choćko, profesor ZUT. Obecny na uroczystości jego magnificencja, rektor ZUT, profesor Arkadiusz Terman, podkreślił rolę Wydziału Mechanicznego w historii szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim jako jednego z trzech pierwszych wydziałów, które tworzyły szkołę inżynierską. Pięknego jubileuszu gratulował zebranym wicewojewoda zachodniopomorski pan Bartosz Brożyński. W imieniu marszałka Olgierda Geblewicza życzenia złożył również dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Jacek Wójcikowski. Podczas uroczystości uhonorowano ambasadorów wydziału, inżyniera Bronisława Kubela oraz doktora inżyniera Wiesława Jaroszewicza, którzy przyczynili się do budowania dobrego imienia WIMIM. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano rolę współpracy z biznesem w rozwoju Wydziału. Obchody jubileuszu 80-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki potrwają jeszcze do jutra. W planach jest m.in. uroczysty bal.
0: A także rejs to zaplanowano na jutro. A szczegóły znała Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. A

0: Podsumowujemy piątek w Radiu Super FM. Jeszcze w tej godzinie między innymi wiadomości sportowe. Ja cały czas podglądam sytuację na ulicach naszego miasta. Pani Katarzyna przed chwilą napisała, że jedzie do domu zwykle 8 minut, a dzisiaj 43 przez to, co się dzieje na basenie górniczym, więc wciąż jest bardzo ciężko. Dużo cierpliwości, drodzy słuchacze. Jeżeli to jest możliwe i jedziecie na prawobrzeże, no to zostańcie jeszcze na chwilę w centrum, wypijcie kawę, nie narażajcie się na niepotrzebny stres.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
5: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, sprawdziłam, co w ten weekend przygotował Teatr Polski w Szczecinie. Na widzów czeka bogaty repertuar, od lekkiej komedii przez wyrafinowane widowisko rewiowe, aż po mocny i skłaniający do refleksji teatr absurdu. Mąż mojej żony w piątek, sobotę i niedzielę. Słodko-gorzka komedia autorstwa cenionego chorwackiego dramatopisarza Miro Gavrana. Gdy Edmund i Zeflik odkrywają, że nieświadomie dzielą tę samą żonę, zaczyna się pełna błyskotliwych dialogów i nagłych zwrotów akcji rozgrywka. W rolach głównych niezastąpiony duet Adam Dzieciniak i Michał Janicki. Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. To propozycja dla szukających mocniejszych wrażeń i scenicznej dyskusji. Spektakl oparty na klasycznym tekście rosyjskiej literatury opozycyjnej z 1938 roku. Utrzymany w konwencji teatru absurdu dramat staje się dla twórców pretekstem do krytycznego przyjrzenia się autorytarnym mechanizmom i współczesnym wpływom rosyjskiej mentalności. Michał Janicki Presents Rewia w sobotę i w niedzielę to świat szerokiej estrady w klimacie Broadwayu, paryskich kabaretów i kultowej sceny Czarnego Kota Rudego. Michał Janicki poprowadzi widowisko pełne niezapomnianych przebojów, finezyjnych skeczy i poetyckiej wrażliwości. Melancholię hrabiego Michała Janickiego herbu Puszcza Wkrzańska w piątek i sobotę. To przesączony sarkazmem, dowcipem i lekkim surrealizmem wieczór autorski. Co bawi, a co irytuje tytułowego hrabiego we współczesnym świecie? To pełna humoru, nieprzewidywalna podróż przez dziwactwa naszej rzeczywistości. Po więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do wysłuchania audycji.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu Super FM i najnowszy wakacyjny przebój, choć ukazał się pod koniec lata. Mango w Radiu Super FM za nami, szkoła się zaczęła i lada moment zaczną się także zebrania z rodzicami. Podczas tych zebrań dyskusje o ubezpieczeniach bywają czasem problemowe, przyznaje ekspert ubezpieczeniowy Paweł Strotnicki, którego cykl możecie usłyszeć na antenie Radia Super FM. Ubezpieczenia związane z szkołą są bardzo istotne, mówi ekspert.
1: Po pierwsze, ubezpieczenie wypadkowe. Sprawdzamy, czy jest to ubezpieczenie dwutorowe, czyli takie, które po pierwsze pokrywa koszty prywatnego leczenia, prywatnej rehabilitacji oraz w drugiej kolejności dopiero wypłaca odszkodowanie. To pokrywanie kosztów jest po to, żeby nie być skazanym na długie terminy z NFZ-u. To wypłacanie pieniędzy jest po to, żeby rodzic, który w tym czasie, kiedy zajmuje się dzieckiem, kiedy nie pracuje i na przykład mniej zarabia albo zaraz będzie mniej zarabiał, żeby miał wynagrodzenie za ten czas. W Polsce co roku dochodzi do około 1 000 000 wypadków wśród dzieci. Najczęściej są to złamania, najczęściej są to zerwania więzadeł, skręcenia, oparzenia. Większość tych wypadków dzieje się podczas uprawiania jakiegoś sportu. Więc ubezpieczenie wypadkowe, to dwutorowe, to jest takie, które będzie płaciło za prywatnego ortopedę, prywatnego chirurga, za pełną prywatną diagnostykę, prywatną operację i prywatne dochodzenie do siebie w warunkach optymalnych, klinicznie optymalnych, medycznie, bez patrzenia na każdą złotówkę z dwóch stron, ponieważ cały proces będzie sfinansowany przez ubezpieczyciela. Po drugie, mamy ubezpieczenie chorobowe, czyli znowu rodzice mają dostać odszkodowanie za to, że dziecko zostało zdiagnozowane na poważną chorobę, na przykład na raka, po to, żeby mogli w tym czasie, kiedy dzieckiem się opiekują, kiedy są z dzieckiem w szpitalu, kiedy być może zamieniają etat właśnie na noclegi na szpitalnym oddziale.
0: Mówił Paweł Strotnicki, ekspert ubezpieczeniowy i gospodarczy, którego cykl Polak Mądry przed szkodą możecie słuchać na antenie Radia Super FM zawsze w środę po godzinie 13, a także w podcastach na stronie internetowej Radia Super FM. W tej godzinie jeszcze między innymi zapowiedzi sportowe. Przed nami kolejny mecz Pogoni Szczecin. Czy tym razem znów będzie remis, czy może nareszcie portowcom się poszczęści? Informacje sportowe za moment. Najpierw muzyka, Spiller i Sophie Elise Bechter, a potem Alex Warren.

0: Sport w Radiu Super FM. Dzisiaj miała miejsce konferencja prasowa przedmeczowa Pogoni Szczecin. Był na niej Andrzej Kutys. Poznajcie szczegóły.
1: Dwa ligowe remisy z rzędu, dwa na stadionie przy ulicy Twardowskiego, dwa razy po tym, jak Portowcy obejmowali prowadzenie, po czym je tracili. To już za nami, za kibicami. Przed nami najbliższe starcie również na ulicy Twardowskiego, na stadionie Pogoni Szczecin. Piłkarze zmierzą się w Ekstraklasie z Wieczystą Kraków. Wieczysta Kraków, czyli Beniaminek, ale Beniaminek dosyć specyficzny. Na przykład taki, który dopiero co zakontraktował Eftimisa Kulurisa. Z rozrzewnieniem wspominanego przez kibiców w Szczecinie, przypomnijmy, Kuluris niespełna dwa lata temu, przed tym jak odszedł do Arabii Saudyjskiej, był królem strzelców piłkarskiej Ekstraklasy właśnie w granatowo-bordowych barwach. Teraz jedzie jako piłkarz drużyny przeciwnej. Ponoć zagrały względy finansowe. No ale dobrze, nie wdając się w szczegóły, że zresztą tak czy owak okienko transferowe to jesienne już jest zamknięte. Oskar Garcia na konferencji prasowej dzisiaj przed meczem nawet cieszył się z tego. Mówił, że dobrze, że to się już skończyło. Wreszcie można się skupić na zgrywaniu tych piłkarzy, jaki ma w składzie, więc z dwoma młodzieżowskami, co bardzo również go cieszyło. Mówił, że Ława i Wojciechowski to jest na pewno wartość. W środku pola będą musieli zmierzyć się z Wieczystą, a ta drużyna, zdaniem trenera Garcia, to będzie naprawdę wyzwanie.
2: Myślę, że Wieczysta ma jeden z najlepszych indywidualnie składów w Ekstraklasie. Mają świetnych zawodników. Myślę, że są zdecydowanie powyżej takiej średniej ligowej i być może nawet w top 3, jeśli chodzi o jakość. Wiemy też, ile bramek potrafi zdobywać Kuluris, no ale ta drużyna to nie tylko on, bo jest tam naprawdę wielu świetnych zawodników, którzy potrafią grać w piłkę i spodziewamy się ciężkiego meczu, natomiast wiemy też, że jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz w tej lidze, o ile robimy właściwe rzeczy na boisku i tak samo, jeśli tych właściwych rzeczy na boisku robić nie będziemy, no to jesteśmy w stanie każdy mecz przegrać. No i tak to wygląda i chcemy po prostu ten mecz niedzielny wygrać.
1: No cóż, takie dosyć oczywiste, jeżeli uda się wszystko zrobić, na przykład upilnować przeciwników po stałych fragmentach gry, bo to jest naprawdę ostatnio pięta Achillesowa Pogoni, chociażby przegrana w pucharowym meczu już w pierwszej rundzie ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe, to była właśnie po błędzie po stałym fragmencie, między innymi, bo przecież także w zeszłym tygodniu z Wisłą Płock prowadzenie Portowcy stracili i ostatecznie zremisowali 1-1. Przypominamy właśnie po tym, jak w zamieszaniu podbramkowym najlepiej znalazł się jeden z graczy gości. Zresztą Pogoń Szczecin dosyć przekonująco grała ostatnio z Wisłą. Nie jest to może najsilniejsza drużyna w Ekstraklasie. Być może to dlatego tak wyglądało. Więc zobaczymy, co się będzie działo z Wieczystą. Najbliższa niedziela, 14:45. Oczywiście później wszystkie szczegóły o tym meczu będziemy relacjonować w Radiu Super FM.

0: Już za momencik, za minutę i 30 kilka sekund będzie godzina 18, więc za chwilę najpierw najświeższe wiadomości, a potem piątkowa popołudniowa rozmowa. Joanna Sawicka-Budziak będzie razem z nami, a rozmawiać będziemy o tym, że już w poniedziałek zaczyna się tydzień inicjatyw senioralnych. Zacznie się od przemarszu seniorów przez miasta, a potem zaplanowano ponad 100 rozmaitych atrakcji. Rozmowa po godzinie 18, gorąco zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta. I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Kolejna podwyżka na A2. Rząd kontroluje operatora autostrady. Kolejna niebezpieczna sytuacja na torach. Autobus utknął na przejeździe. 25 lat temu terroryści zaatakowali Nowy Jork.
6: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu.
5: Zawaliły się wieże World Trade Center.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Infrastruktury bierze pod lupę spółkę zarządzającą wielkopolskim odcinkiem autostrady A2. Dziś znowu zdrożał przejazd. Odcinek od Konina do Nowego Tomyśla. Kosztuje teraz 3 zł więcej, już 123 zł w jedną stronę. Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego. My oczywiście w bardzo twardy sposób artykułujemy nasze zdanie. Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
5: Umowa z operatorem kończy się dopiero za 11 lat. Prawnicy analizują możliwość zerwania umowy ze spółką. Autobus miejski w Łodzi z pasażerami utknął na przejeździe kolejowym. Szlaban zaczął się opuszczać, a ludzie wpadli w panikę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sprawę bada policja. Kierowca został zawieszony. 25 lat mija od zamachu na World Trade Center. 2 porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże. Na Ground Zero był wtedy Marcin Tuliński, mieszkał w Nowym Jorku. Gdy samoloty uderzały w wieże, wychodził ze stacji metra na Manhattanie.
6: Nade mną pojawiła się ta kula ognia, którą widzimy teraz na tych wszystkich nagraniach. To było uderzenie drugiego samolotu. W popłochu biegliśmy z innymi ludźmi. Wiedziałem, że to nie jest wypadek, ja już wiedziałem, że to jest atak terrorystyczny. Biegłem bocznym wyjściem i tam zobaczyłem człowieka, który leżał twarzą do ziemi w kałuży krwi. Dostał jednym z ładunków. Tysiące myśli na sekundę, że terroryści, dlaczego my, dlaczego teraz? Idąc z powrotem w stronę World Trade Center, widziałem ludzi, którzy skakali z tych wysokich pięter. To jest niesamowity widok, nie do opisania. To, co się dzieje w środku w człowieku, jest straszne.
5: W atakach terrorystycznych zginęło wtedy 3000 ludzi, w tym 8 Polaków. 2 dni po pogrzebie króla Haralda V zmarła jego starsza siostra, księżniczka Astrid. Miała 94 lata. Przez 14 lat pełniła funkcję pierwszej damy Norwegii. Jeszcze w środę uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swojego brata razem z rodziną królewską. Przyczyny śmierci nie podano, a norweskie władze zarządziły opuszczenie flag państwowych do połowy masztu. Rok po powodzi, która dotknęła Opolszczyznę, na usuwanie jej skutków wydano już ponad 680 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy trafiło bezpośrednio do poszkodowanych mieszkańców w formie zasiłków. Trwają też remonty szkół, odbudowa infrastruktury i prace przy uszkodzonych wodociągach i oczyszczalniach ścieków. Łączny koszt wszystkich działań związanych z odbudową regionu może sięgnąć niemal 940 milionów złotych. Trochę optymizmu na koniec. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia. Tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
5: Od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody. I ulewy.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa Radia Super FM zaczyna się właśnie teraz. W piątek po południu jest z nami Joanna Sawicka-Budziar, czyli prezeska Fundacji Możesz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Po to jest z nami tutaj dzisiaj, zresztą nie po raz pierwszy, żeby promować na antenie Radia Super FM wydarzenie, które zaczyna się już w przyszłym tygodniu. Tydzień inicjatyw senioralnych, wydarzenia dla seniorów, sport, zdrowie, rozrywka. Dużo tego przygotowaliście. Czy seniorzy w mieście potrzebują wydarzeń akwizycyjnych, nie aktywizacyjnych?
9: Ja nie wiem, czy potrzebują. Ja się uczę tej grupy odbiorców, uśmiecham się bardzo szeroko. My koordynujemy takie działania, żeby właśnie dla seniorów, ja bym powiedziała tych mniej aktywnych, którzy nie wychodzą albo nie wiedzą, że coś się dzieje blisko ich domu, trochę dalej, no bo są osoby, które widzimy takie zjawisko, że przechodzą na emeryturę i trochę się cieszą tą emeryturą, a trochę się smucą, że już nie są aktywni zawodowo. A ci seniorzy, którzy już są rozpoznani w terenie, że tak powiem, to korzystają bardzo aktywnie i powiedziałabym, że wybierają to, co najbardziej lubią. Czyli ci, którzy lubią podróżować, są zapisani w kilku klubach i podróżują z tymi klubami. Ci, którzy lubią tańczyć, to właśnie też takie działania robią. Więc nam zależy na tym, żeby pokazać osobom w wieku senioralnym albo tym, którzy szykują się do emerytury, że bardzo dużo dzieje się w naszym mieście i warto śledzić tą ofertę. Więc jako fundacja mieliśmy za zadanie skoordynować to, trochę pobudzić też organizacji, które robią na co dzień dla seniorów, a nie postrzegają tego w ten sposób, że to jest ich grupa odbiorców, żeby pokazać, jak dużo dzieje się w naszym mieście na co dzień. No a w tej chwili mamy taką kumulację, bo w tym tygodniu, tak naprawdę Szczecińskim Tygodniu Inicjatyw Senioralnych, mamy zarejestrowanych ponad 100. Ponad 100 wydarzeń.
0: Właśnie
9: seniorów.
0: Przeglądam program, który dostałem tutaj od pani podczas naszej rozmowy i mówiąc szczerze, myślałem, że będę mógł zawiesić oko na jednym, dwóch wydarzeniach, ale tutaj tak naprawdę kartkując widzę, że jest i florystyka, i gimnastyka, zarymowałem nawet, i jest Muzeum Techniki i Komunikacji, dietetycy, trening pamięci, sprawy wokalne, sprawy kulinarne, nauka hiszpańskiego.
9: Mamy nawet górali, czyli spotkanie jest...
0: Tak? Jak wy to układaliście i czy to jest rzeczywiście tak, że do tego kociołka wydarzeniowego każdy mógł coś wrzucić, czy jednak jest w tym taka myśl aktywizacyjna trochę szersza?
9: Każdy, kto realizuje jakieś działania dla seniorów albo chciałby realizować działania dla seniorów, mógł się do nas zgłosić. No my sprawdzaliśmy, bo zależy na tym, żeby to nie były komercyjne rzeczy, zależy na tym, żeby to było albo bezpłatne, albo bardzo symbolicznie płatne, żeby seniorzy mogli wyjść i spróbować i zobaczyć. Czasem to jest ważne, żeby nawiązać jakąś relację, żeby znaleźć kolegę, koleżankę i wtedy łatwiej jest wyjść z domu, wyjść z tego swojego czasem no, smutnego, osamotnionego świata i być z drugim człowiekiem, bo no, to jest niestety to, na co my cierpimy jako ludzie. W tej chwili to jest samotność, czujemy się samotni, mimo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, dzieje się dużo i często gubimy się w tej mnogości, więc my tworząc ten program chcieliśmy zrobić tak, żeby on był jak najbardziej dostępny i żeby było jak najwięcej inicjatyw, tak jak powiedziałam, blisko osób, które mieszkają. Mamy i Prawobrzeże, i Śródmieście, i tu Lewobrzeże, także dzieje się dużo. I myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. To, co mnie zaskoczyło, to masa potańcówek, bo nasi seniorzy chcą tańczyć, chcą się bawić.
0: Ale to jest chyba tak, że jak ktoś zna aktywnych seniorów w Szczecinie, to nie jest chyba aż tak bardzo zaskakujące, bo ja pamiętam, że raz przez przypadek na materiale realizowanym dla portalu trafiłem na potańcówkę seniorów w Słowianinie. I ludzie się, nie wiem, w Kojocie się tak nie bawią, czy w Hormonie się tak nie bawią, jak potrafią się bawić seniorzy, więc wydaje mi się, że u nas seniorzy są pod tym kątem dość mocno rozkręceni. I chyba to jest tak, że jak ktoś pozna te działania aktywizacyjne u seniorów, to widzi, że seniorzy narzekający na to, że nie mają co robić, to są trochę seniorzy albo nieposzukujący, albo tacy, którzy są bardzo oporni na to.
9: Znaczy też to, co ja widzę, ludzie chcą... Osoby w wieku senioralnym, pewnie znowu generalizuję, chcą mieć blisko. Nie chcą z daleko jechać. Chcą, żeby to się działo jak najbliżej nich. I ja to rozumiem. Mają swoje pory dnia, kiedy im jest dobrze funkcjonować. No są tacy, którzy są właśnie takimi porannymi skowronkami, chcą, żeby było wcześnie rano. Są tacy, którzy mówią, nie, szybciej niż o 12, to ja nigdzie nie będę. A są tacy, którzy mówią, nie, no za wcześnie nie, lepiej po obiadku, bo ja wtedy sobie spokojnie dzień zakończę razem z wami. Więc mamy różne grupy i też jest ciężko tak naprawdę z działaniami się dopasować. Ale myślę, że pokazujemy tym tygodniem, że dzieje się bardzo dużo i można znaleźć coś dla siebie.
0: Wszystko się zacznie w poniedziałek. Będzie w poniedziałek potańcówka w Teatrze Letnim, czyli duże wydarzenie, ale jeszcze wcześniej będzie przemarsz przez miasto, który on wystartuje, jak on będzie wyglądać?
9: Uważam, że trzeba to powiedzieć. Korowód kolorowych kapeluszy będzie.
0: Czyli słowo przemarsz jest zbyt poważne, to będzie trochę
9: tak,
0: bardziej...
9: Ja myślę, że to takie będzie trochę luzem. Kapelusze wiemy, że się szykują, zresztą u nas też się szykowały kolorowe, kwieciste, przepiękne kapelusze. Spotykamy się i zapraszamy wszystkich. Nie musisz czuć się osobą senioralną. Możesz przyjść i poczuć, chcieć poznać tych ludzi.
0: Czymże dzisiaj jest kwestia senioralności?
9: No to właśnie, różnie to definiujemy. No właśnie, ja też
0: już jako 35 lat się czasami czuję już taki trochę podtajmerowaty.
9: Spotykamy się przy Urzędzie Miasta o godzinie 12. Ci, którzy mają ochotę zgłosić swój kapelusz, bo go przyozdobili do konkursu, to mogą zarejestrować i pokazać, zaprezentować swój kapelusz do konkursu. O 12.30 prezydent wręczy klucze do naszego miasta.
0: No to tak juwenaliowo trochę,
9: tak.
0: Bo ja jednak kojarzę te wręczanie kluczy studentom podczas juwenaliów.
9: A tu po raz kolejny seniorzy po prostu przyjmą klucze do miasta na tydzień czasu i seniorzy rządzą w naszym mieście. I następnie przejdziemy, myślę, że bardzo spokojnym tempem, alejami, nie ulicami, tylko alejkami w parku do Teatru Letniego i tam w Teatrze Letnim od godziny 14 będą czekały na nas występy najpierw zespołów senioralnych. Będzie i śpiew, i taniec, a potem od godziny 16 zapraszamy na potańcówkę, więc będziemy tańczyć, będziemy się bawić. Myślę, że będziemy się trochę wygłupiać.
0: I na koniec już, bo my bardzo dużo, zresztą nawet dzisiaj w porannej rozmowie Radio Super FM mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie, dużo mówimy ogólnie o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Czy podczas tygodni inicjatyw senioralnych, poza tymi rzeczami rozrywkowymi, rekreacyjnymi, będzie także coś praktycznego o zdrowiu, o bezpieczeństwie, czyli poza zabawą także te elementy jednak, które cały czas trzeba ludziom uświadamiać?
9: Tak, zdrowie dla mnie jest bardzo ważne. Od wielu lat realizuję kampanię prozdrowotną i tutaj też mamy takie elementy prozdrowotne i też są zajęcia z cyberbezpieczeństwa, więc staramy się zwracać uwagę, ja to zawsze mówię, trochę przez zabawę, ale też naukę, więc żeby to wszystko połączyć, żeby była równowaga w tym wszystkim.
0: Czyli rozumiem, że ten harmonogram, ten opasły harmonogram taki, który omorę właśnie, zobaczcie, posłużycie, jak on szeleści, jest naprawdę szeroki, to jest paręnaście stron programu. Dokładnie to jest. 23 strony programu, gdzie można znaleźć te szczegóły.
9: Strona www.tis. od Tygodnia Inicjatyw Senioralnych.szczecin.pl i tam wszystko znajdziecie. Można sobie posortować według daty. Można też kliknąć na mapie. Jeżeli was interesuje jakiś konkretny obszar, możecie kliknąć na mapie i wtedy wam się wyświetli, co się dzieje w waszej okolicy.
0: Podsumowując, korowód kolorowych kapeluszy poniedziałek o godzinie 12, potańcówka później w Teatrze Letnim, targi w Galaksy 16 września od 12 do 18, a finał 20 września, czyli w sobotę przyszłą od godziny 12 w nowej dekadzie.
9: Tak, ale finał jest zamkniętym wydarzeniem, bo tym mamy bardzo mocno ograniczoną liczbę miejsc, także tu trzeba będzie się rejestrować, więc prosimy o kontakt do nas, żeby dowiedzieć się, jak można zdobyć wejściówki na to wydarzenie.
0: Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji Możesz, była razem z nami w popołudniowej rozmowie Radia Super FM i zapraszała na przyszły tydzień Inicjatyw Senioralnych.
9: Bardzo dziękuję.

0: Posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Super FM. Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ruszyła 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy w Częstochowie. Roków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. Dziś kibiców ekstraklasy czeka jeszcze jeden pojedynek o 20:30. Wisła w Krakowie zagra z Jagiellonią Białystok. Dla wielu to będzie finał marzeń. O wielkoszlemowy tytuł US Open powalczą dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna liderka rankingu z nowym numerem 1. Więcej, Michał Waszkiewicz.
6: Rankingowa mijanka jest nieunikniona, niezależnie od wyniku jutrzejszego finału. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze zostanie liderką światowego zestawienia tenisistek, a Aryna Sabalenka, która była jedynką niemal 2 lata, będzie zapewne chciała na korcie pokazać, że to ona jest lepsza. W Nowym Jorku gra świetnie, a kłopoty miała tylko w starciu z Lindą Noską. W półfinale szybko grała Jessica Pegula. Rybakina po dużo cięższym meczu pokonała faworytkę publiczności Coco Gauff.
7: Atmosfera była świetna, choć

0: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 12 września minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.

0: 15. Wiadomości Super FM.
1: Pociągi wróciły do normalnego kursowania po proteście maszynistów. Rząd odwołał władze uczelni. PiS alarmuje, że nie miał do tego prawa. Podkarpacie zachęca turystów. Można dostać 300 zł dofinansowania.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania, choć nadal możliwe są opóźnienia. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. Maszyniści dziękują pasażerom za wyrozumiałość.
3: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
1: Mówił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W katastrofie na Mazowszu zginęła pasażerka, wiele osób zostało rannych. Ciężko ranny został także maszynista. Rząd zapowiada, że będzie intensywnie pracować nad poprawą bezpieczeństwa. Zadeklarował to dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pragnę zwrócić uwagę na ustawę, którą procedujemy od pewnego czasu. To jest tak zwana ustawa fotoradarowa. Mam nadzieję, że wejdzie niebawem pod obrady Rady Ministrów i będziemy mieć pewność, że każdy, kto złamie prawo i zostanie to utrwalone, poniesie karę. Dzisiaj mamy niestety sytuację, w której osoby zarejestrowane przez fotoradary lub inne urządzenia automatycznie wykrywające tych, którzy łamią przepisy, no uchylają się, wskazują inne osoby.
1: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi m.in. o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Gorący protest także pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, instytucji powołanej w czasach rządów PiSu. Na miejsce przyjechał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Chodzi o zmianę władz uczelni. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, odwołał rektora Michała Sopińskiego. Według samego rektora oraz Prawa i Sprawiedliwości minister nie miał prawa tego zrobić.
5: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
1: Mówi prezes PiSu. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że wszystko odbyło się legalnie. Pasażer taksówki w Żarach w Lubuskiem chciał okraść kierowcę, groził mu nożem, próbował zabrać samochód. Nie udało mu się, taksówkarz się obronił, a policja po krótkim pościgu schwytała napastnika. Został tymczasowo aresztowany. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej dwa noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu zacznie się w poniedziałek, w samopołudnie. Druga w październiku. Szczegóły dostępne są w internecie. Maturę zdało w tym roku 87% tegorocznych absolwentów. Podała to właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało prawie 91% z nich, a w technikach maturę zdało niecałe 80%.
0: Dobry wieczór.

0: Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Delikarta. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Dunbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Za to już dziś do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships, czyli rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier pojechała 8-osobowa reprezentacja Polski. 5 z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie się rozpoczynają. Piątek jest dniem bez meczu polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W bułgarskiej Sofii nasi gracze odbyli przed południem trening i powoli szykują się na jutrzejsze spotkanie z Izraelem. Mówi Marcin Nowakowski, asystent naszego szkoleniowca.
5: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. W naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Dlatego też przygotowujemy się na ich najsilniejszą możliwą wersję.
4: Mecz Polska-Izrael jutro o 15, a w dzisiejszych meczach naszej grupy, grupy B, Ukraina wygrała z Macedonią Północną 3-0. Trwa spotkanie Bułgaria-Portugalia. Francuskie władze uspokajają. Organizacja zimowych Igrzysk Olimpijskich za 4 lata nie jest w żaden sposób zagrożona. To reakcja na rezygnację ze stanowiska szefa komitetu. Więcej Michał Waszkiewicz.
6: Tak, pojawiły się przeszkody, tak, pojawiły się konflikty. Tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, napisał Edgar Grospiron, żegnający się z funkcją. Francuska minister sportu, Marina Ferrari, oczywiście zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą. Nie ma żadnych powodów do obaw, projekt cały czas idzie naprzód. Jesteśmy już w pełni w fazie operacyjnej. Zespoły wykonały do tej pory znakomitą robotę. Tak różowo nie jest. Francuzi spierają się o to, gdzie odbędą się poszczególne zawody, a według Le Monde tarcia w komitecie sprawiły, że niedopięte są jeszcze kluczowe umowy sponsorskie.
4: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
7: Dobry wieczór, tu Super FM. Super FM.

0: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie! Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Jest 20. Wiadomości Super FM.
7: Uprzątnięto częściowo tory po katastrofie na Mazowszu. Miliony długu zamienione na udziały. Sosnowiec pomaga szpitalowi. Burza wokół Jagiellonii i Białystoki. Niedozwolone rozmowy trenera z arbitrem. Jak to wpłynie na drużynę? Za chwilę mecz Ekstraklasy.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro rano częściowo wznowiony będzie ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
7: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Chodzi o zgranie pomocy różnych służb, mających różne zadania w czasie wypadków. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
9: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
10: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
11: Coś innego, żeby ta opuchlizna trochę zeszła, nie?
10: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
7: Gospodarzem ćwiczeń była też Reda. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Został skazany za udział w blokadzie jezdni podczas protestów aktywistów ostatniego pokolenia. Miasto daruje dług własnemu szpitalowi. Prezydent Sosnowca zgodził się na zamianę należnych miastu pieniędzy na dodatkowe udziały w szpitalu. To element układu, który ma uratować szpital przed likwidacją. Żeby jednak układ wszedł w życie, muszą zgodzić się na to także pozostali wierzyciele, informuje prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
12: Ten układ zapewnia w 100% zwrot należności wszystkim wierzycielom. To już jest zresztą zagwarantowane w wieloletnim budżecie miasta, bo te pieniądze zostały przez radnych zagwarantowane.
7: Sosnowiecki Szpital Miejski jest zadłużony na 160 milionów złotych. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany. Zawiesili bocianom kamery. Zdjęcia ukazują z lotu ptaka krajobraz w czasie migracji. Naukowcy proszą internautów o ocenę tych zdjęć, by dowiedzieć się, co najbardziej interesuje ludzi. To projekt pod nazwą Stork Lens Survey. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Skandal w piłkarskiej ekstraklasie. Jak ujawnił portal Sportowe Fakty, trener Jagiellonii Adrian Siemieniec kontaktował się z sędzią przed ligowym meczem. Chciał, aby sędzia na bieżąco w trakcie meczu dawał znać trenerowi, którzy jego zawodnicy pracują na żółtą kartkę. Takie kontakty są niedozwolone. Dziś przeciw Jagiellonii Białystok zagra Wisła Kraków. Trener Wisły Mariusz Job był pytany o to, co sądzi na temat tej afery.
13: Po pierwsze, ja nie chciałbym bezpośrednio oceniać tej sytuacji, bo to takie oceny są komisje. Natomiast mogę powiedzieć tylko od siebie, że jakakolwiek próba wpływania na sędziego, sprawiania, że jego decyzje na boisku będą forowały jedną z drużyn, no jest absolutnie naganne i nie powinno mieć miejsca.
7: Wisła zagra z Jagiellonią o 20:30.
6: Dobry wieczór.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Jest piątek, a to oznacza w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM przegląd nowości filmowych w naszych kinach. Jest ich kilka i naprawdę będzie w czym wybierać w ten weekend. Dziś zacznę od filmu szczególnego, znaczącego osiągnięcia w dziedzinie filmów dokumentalnych. Taką propozycją jest najnowsze przedsięwzięcie Michała Marczaka zatytułowane Bez końca. W filmie o ojcu poszukującym zaginionego syna Michał Marczak połączył dokumentalny thriller i psychologiczną rozprawę o sensie żałoby i okrucieństwie nadziei. Zrealizował film przez wielu uznawany za wydarzenie. Dokumentalną propozycją jest też film o zespole Oasis, duża hollywoodzka produkcja o legendzie brytyjskiej muzyki popularnej. Swoich widzów znajdzie też zapewne inny polski film dokumentalny. Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, którego bohaterem jest charyzmatyczny duchowny. To film o potrzebie kochania i bycia kochanym, skonstruowany z nieznanych archiwaliów, prawdziwy portret niezwykłego człowieka. Będąc w kręgach religijnych, warto wspomnieć o filmie Mistyczka. To opowieść o wewnętrznej przemianie, poszukiwaniu sensu egzystencji i niezwykłej drodze, która zaprowadziła Alicję Lęczewską do doświadczeń wykraczających poza materialną rzeczywistość. Ta historia wydarzyła się w Szczecinie i dlatego ten film jest tak nam bliski. Wydarzeniem filmowym jest też na pewno obraz zatytułowany Niebo nad Normandią, trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W głównych rolach występują Brendan Fraser i Andrew Scott. Wśród propozycji lżejszych, sporym przebojem może się okazać film 100 dni Misja Zeus, kontynuacja filmu 100 dni do matury. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Ten format ma już swoich fanów zgromadzonych wokół internetowego fenomenu. Marsupilami to komedia dla całej rodziny podpisana przez twórców Mikołajka oraz Asterix i Obelix Misja Kleopatra. Podczas rejsu All Inclusive David, Tess i ich synek odkrywają w swoim bagażu uroczego żółtego stworka w czarne cętki, którego nieposkromiony temperament w mgnieniu oka zamienia rodzinne wakacje w totalny chaos. Ostatnia propozycja to Totalna Magia 2, sequel filmu z udziałem Nicole Kidman i Sandry Bullock. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. Jak Państwo słyszą, weekend w kinach zapowiada się bardzo różnorodnie. Polecam Państwa uwadze kinowe seanse. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Przed nami przegląd najciekawszych wydarzeń, spektakli i koncertów, które warto wpisać do swojego kalendarza. Barbara Gądek, sprawdźmy, co przygotowały dla nas lokalne sceny i instytucje kultury. Szczecińska Villa Lenza przyciąga wyjątkowym programem, przede wszystkim sztuką na najwyższym poziomie. W rezydencji wystartowały 3 nowe ekspozycje towarzyszące Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego. Zobaczycie m.in. pracę Natalii Rybki oraz dzieła Jacka Sempolińskiego. A co w kalendarzu muzycznym i teatralnym? W niedzielę scenę przejmą niezapomniane utwory Ewy Dymarczyk w poruszającym programie Listy do Czarnego Anioła. A dzień później na deskach zabrzmią spektakle, w tym m.in. poruszające dzieło 1888 Willa Miłości oraz pełen emocji Król Tanga. Z kolei pod koniec miesiąca klasyka w romantycznym wydaniu, czyli duety klarnetowo-fortepianowe. Miesiąc zwieńczy 30 września gala otwarcia festiwalu Senior Movie. Szczegóły wydarzeń i bilety znajdziecie na stronie villalenza.pl. Teatr Polski w Szczecinie ma dla Was aż 4 wyjątkowe propozycje. Jeśli macie ochotę na wyśmienity humor, zobaczycie komedię Mąż mojej żony z Adamem Dzieciniakiem i Michałem Janickim. Co się stanie, gdy dwóch mężczyzn odkryje, że ma dokładnie tę samą żonę? Zwroty akcji gwarantowane. Dla fanów głębszych, abstrakcyjnych klimatów teatr przygotował Choinkę u Iwanowów, osadzony w konwencji absurdu dramat skłaniający do refleksji nad współczesnym światem. A jeśli wolicie sceniczne show i blask piosenki aktorskiej, w sobotę i niedzielę Michał Janicki zaprasza na porywającą rewię w stylu paryskich kabaretów. W ten weekend więc szykują się naprawdę gorące wieczory. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie na stronie Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
4: Super FM.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Jest 21. Wiadomości Super FM.
5: Minister zapowiada wyższe kary za wjeżdżanie na tory na czerwonym. A2 znowu droższa, ponad 120 zł w jedną stronę. Rząd dementuje rosyjską dezinformację. Nie ma w Polsce masowych powołań do wojska.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów mogą potrwać jeszcze do jutrzejszego poranka. Przez 12 godzin pociągi przejeżdżały przez przejazdy kolejowe z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Kolejarze protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
6: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
5: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lada dzień.
7: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
5: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. Za 150 km między Nowym Tomyślem a Koninem aż 123 zł w jedną stronę.
8: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
9: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć ilość pracujących dni razy złotówka. To już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
10: No już jestem przyzwyczajony. Więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś w tym funkcjonować.
5: Mówili kierowcy. W tym roku autostrada zdrożała już 2 razy, łącznie o 6 zł. Obecny zarządca tego odcinka ma umowę jeszcze 11 lat. Uwaga na dzikie zwierzęta. Właśnie rozpoczęła się ich jesienna migracja. Służby ostrzegają, bo spotkanie z łosiem albo żubrem może być niebezpieczne. Gdzie należy szczególnie uważać, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
11: Zazwyczaj są to właśnie te tereny zalesione, bądź tereny, które znajdują się blisko tych zalesień, ale to nie jest taki standard. Obserwujemy też, że te zwierzęta, chociażby na przykład dziki, przychodzą do miast i to też staje się wtedy niebezpieczne. Trafiają się też zdarzenia na drogach ekspresowych z takimi zwierzętami, które gdzieś pomimo tych zapór, pomimo ochrony przedostały się na tą drogę szybkiego ruchu.
5: Jeśli zwierzę pojawi się na drodze, należy zwolnić i po prostu poczekać, aż przejdzie. Jeśli widzimy potrącone zwierzę, należy to zgłosić. Najlepiej do Straży Miejskiej, ewentualnie pod numer 112. Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność, nie udostępniać niesprawdzonych treści. Zapewnia, że nie rozpoczął powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. Resort wyjaśnił, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą. Jest realizowane od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa. Amerykański żołnierz zagrał zwierzy mariackiej w Krakowie. To hołd złożony ofiarom zamachów w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Dziś mija 25. rocznica. Amerykański trębacz był świadkiem tragedii w Nowym Jorku. Zagrał o 14.46 wojskowy sygnał pod tytułem Cisza. A na koniec meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. Raków Częstochowa przełamał złą passę po 6 porażkach i zmianie trenera. Pod wodzą nowego szkoleniowca Tomasza Kaczmarka Raków wygrał z Motorem Lublin 2-1. W drugim meczu dziś Wisła Kraków gra z Jagiellonią Białystok.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Jest 22. Wiadomości Super FM.
5: Autobus utknął na torach. Kierowca MZK zawieszony. Diesel rekordowo drogi. Benzyna ma zostać poniżej 8 zł. 60 kg listów znalezionych w lesie. Zagadkowa sprawa we Francji.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca miejskiego autobusu w Łodzi, który z pojazdem pełnym pasażerów utknął na przejeździe przy opadających rogatkach, zawieszony w obowiązkach. Do zdarzenia doszło wczoraj. Zapis monitoringu udostępniły Polskie Linie Kolejowe, mówi rzecznik łódzkiego MPK Piotr Wasiak.
6: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było na szczęście zagrożenia dla pasażerów, ale oczywiście szczegóły tego zdarzenia wyjaśni specjalny zespół. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy kierowca został odsunięty od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
5: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. To jeszcze nie koniec podwyżek na stacjach benzynowych. W przyszłym tygodniu za olej napędowy za litr średnio możemy zapłacić nawet 9 zł. Co do 95, raczej nie przebije 8 zł, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
7: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
5: Cena ropy na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. W Polsce potrzebny jest szerszy program osłonowy, który nie tylko obejmowałby koszty cen paliw, mówi Adrian Zandberg, lider partii Razem.
8: Myśmy proponowali takie rozwiązania, rząd z nich nie chciał korzystać. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że jest impuls zewnętrzny kosztowy, który uderza w gospodarkę, a w konsekwencji w koszty życia, no to musimy mieć takie automatyczne bezpieczniki, które w takim momencie na przykład zdejmują VAT z żywności.
5: Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że diesel w Polsce jest droższy niż w Czechach i na Słowacji. Odwrotnie sytuacja wygląda z 95. Ta jest u nas tańsza. Jeszcze do jutra potrwa łódzki festiwal muzyczny Great September. Niemal 100 artystów na kilkunastu scenach, głównie w klubach w centrum miasta, mówi organizator Artur Rojek.
9: Teresa Śląska debiutowała tutaj, Jan tutaj debiutował, Julia Wieniawa. Ta historia będzie się tworzyć, jesteśmy dopiero na 5. edycji i na pewno na bank złapiemy takiego artystę, o którym kiedyś powiem, że dzisiaj sprzedaje stadiony.
5: Do Łodzi przyjechali też Andrzej Piaseczny, Maria Peszek, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski. Jutro ostatni dzień imprezy. Jeszcze Łódź, studenci z Politechniki Łódzkiej przygotowali bolid do prestiżowego wyścigu samochodów na energię słoneczną. Bolid nazywa się Orzeł 2. Na jednym ładowaniu przejedzie 500 km. Wygląda efektownie. Czerwony, aerodynamiczny, choć sprawia wrażenie nawet całkiem komfortowego. Zawody odbędą się w Belgii. Łodzianie są wicemistrzami Europy. We Francji znaleziono w lesie ponad 60 kg niedostarczonych listów i reklamowych przesyłek. Porzucił je tymczasowo zatrudniony listonosz. Wszystkie odnalezione przesyłki mają trafić do adresatów, a sprawą zajęły się służby. Na porzuconą korespondencję natknął się jeden z miejscowych leśniczych. Mężczyzna spakował przesyłki do samochodu i zawiózł na posterunek żandarmerii.
10: Ale to był dzień.
11: Mamy piątek, a więc już mniej chciałbym z Wami rozmawiać o polityce w podsumowaniu dnia, a więcej na tematy przyjemniejsze, lżejsze, łatwiejsze, bardziej rozrywkowe. No ale zaczniemy jednak od tego, co było chyba dzisiaj najważniejszym wydarzeniem, czyli duża konferencja Prawa i Sprawiedliwości, która mocno krytykowała ceny paliw. Co tu dużo mówić? No ceny paliw są wysokie, aczkolwiek czy dlaczego wikłać ten temat politycznie, to już jest inna sprawa. Niemniej właśnie tak politycy PiS-u dzisiaj w Lubieszynie zorganizowali konferencję prasową. gazową.
10: To na tej stacji było w tym czasie właśnie tak zwane czyszczenie magazynów i dlatego przez dwa dni była cena 5,18. No jaka jest cena teraz, Państwo widzicie. Jako że ten patorząd doprowadził do tragedii budżetowej, ratując się w tej chwili, cieszy się i podnosi ceny paliw, bo 50% ceny paliwa to jest podatek do budżetu państwa.
11: A my w porannej rozmowie Radia Super FM dużo rozmawialiśmy na tematy związane z cyberbezpieczeństwem. To sprawa poważna, bowiem w ostatnim czasie doszło do ataku hakerskiego chociażby na szpital przy ulicy Arkońskiej, a także na atak na jedną z firm, która zajmowała się przygotowaniem oprogramowania dla gabinetów medycznych.
12: Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dzwoni do nas osoba z przychodni, zna informacje na temat tego, że mieliśmy wizyty określone, że mamy, zna przebieg naszej historii chorobowej, no i wskazuje, że niezbędna jest na przykład dopłata do ostatniej wizyty. W tym przypadku my oczywiście ewentualnie klikając na link bez weryfikacji myślimy, że dopłacamy, a tak naprawdę dodajemy zaufanego odbiorcę i nim się zorientujemy, to tak naprawdę cyberprzestępcy są w stanie wyczyścić, kolokwialnie mówiąc, nasz rachunek. Ale jest jeszcze jeden potencjalny scenariusz. W przypadku tak wrażliwych danych, do których cyberprzestępcy mają dostęp, mogą chcieć wpływać na określone osoby, szantażować je albo dyskredytować, kiedy nie musi nawet być mowy o osobie publicznej. Może być po prostu sytuacja taka, że ktoś się do nas z nami skontaktuje i powie, że na przykład przekaże w pracy informacje związane z, nie wiem, naszym pobytem u takiego czy innego specjalisty.
11: A mówił o tym Rafał Jaworski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Remonty ulic w Szczecinie postępują, musimy być gotowi na pewne utrudnienia. O tym Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy ZDITM-u.
13: W trakcie odbioru jest inwestycja na ulicy Kasprzaka, gdzie wykonawca prowadzi naprawę nawierzchni bitumicznej na obszarze 910 m2. Zakończono też pracę na ważnej dla Szczecina ulicy Piłsudskiego. Wykonawca szykuje się tam do odbioru. W tym tygodniu zakończą się roboty na ulicy Fiołkowej, utwardzenia nawierzchni i załogowej. Remont drogi o powierzchni 1270 m2. Tam wykonawcy pozostało już tylko powierzchniowe utrwalenia. Roboty budowlane zakończono również na ulicy Grzymińskiej. Obecnie prowadzone tam są prace porządkowe oraz badania laboratoryjne. Intensywne prace trwają na kolejnych ważnych dla Szczecina ulicach, Botanicznej oraz Stołczyńskiej. W obu tych lokalizacjach jeszcze w tym tygodniu wykonawca rozpocznie układanie warstwy wiążącej, a następnie regulację wysokościową urządzeń. Postępują także roboty na ulicy Złotowskiej, gdzie wykonawca prowadzi wymianę nawierzchni o powierzchni 630 m2.
11: A gościem w popołudniowej rozmowie Radio Super FM była Joanna Sawicka-Budziak, czyli prezeska Fundacji Możesz, która zapowiadała wydarzenia Tygodnia Inicjatyw Senioralnych, który startuje już w poniedziałek przemarszem spod Urzędu Miasta.
14: Więc jako fundacja mieliśmy za zadanie skoordynować to, trochę pobudzić też organizacji, które robią na co dzień dla seniorów, a nie postrzegają tego w ten sposób, że to jest ich grupa odbiorców, żeby pokazać, jak dużo dzieje się w naszym mieście na co dzień. No a w tej chwili mamy taką kumulację, bo w tym tygodniu, tak naprawdę Szczecińskim Tygodniu Inicjatyw Senioralnych, mamy zarejestrowanych ponad 100 wydarzeń. Każdy, kto realizuje jakieś działania dla seniorów albo chciałby realizować działania dla seniorów, mógł się do nas zgłosić. No my sprawdzaliśmy, bo zależy nam na tym, żeby to nie były komercyjne rzeczy, zależy nam na tym, żeby to było albo bezpłatne, albo bardzo symbolicznie płatne, żeby seniorzy mogli wyjść i spróbować i zobaczyć. Czasem to jest ważne, żeby nawiązać jakąś relację.
11: No i to by było na tyle. W weekend turniej tenorów, w weekend szczeciński TEDx i w weekend wielkie targi rolne w Baszkowicach. Więc dzieje się w naszym mieście i dzieje się w naszym województwie. Trzymajcie się i słyszymy się w poniedziałek po godzinie 8 rano. Będzie z nami Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
3: Ale to był dzień.
0: Jest Super FM na 97 i 5.

Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie.

0: Pan Rymbiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.